Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

Radio Hit to radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

0: פרומוציה.
1: Chcesz dać ogłoszenie? Zareklamować swoją firmę? Przyjdź lub zadzwoń. Biuro Promocji i Reklamy Radia Kin. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
0: Autopromocja.

0: najchętniej słuchana lokalna stacja na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Radio Hit.
1: Zbliżamy się do godziny 6.
2: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
2: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
4: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
2: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdyturka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
5: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
6: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
7: Dużo lektur przewidziałam. Na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
8: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
2: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
9: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
2: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
0: Radio Hit, muzyczna
2: ZN Horngacher.

0: Reklama. Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
1: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
2: Sezon już tuż, tuż, a Ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 40 50. Z nami każdy sezon jest udany.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
6: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
5: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
6: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
5: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
6: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
5: A gdzie mogę ich znaleźć?
6: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482.
7: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego w Skępe, Aleja 1 Maja 45, codziennie od 9 do 17.
8: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Markgaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Markgaz. Włocławek gotuje z nami.
0: I po reklamie.

0: Droga Pani z telewizji w wykonaniu zespołu Lombard na Radiu Hitowym Zegarze 18 minut po godzinie 6. Z Wami wita się już Łukasz Derucki i zapraszam na energetyczny poranek z Radiem Hit.
1: Energetyczny poranek sponsoruje MPC Włocławek.

Saragossa Band i Zabadak, 26 minut po godzinie 6 na radio hitowym zegarze, a my dziś trzymamy bardzo mocno kciuki za wszystkich maturzystów o 9 starcie z Królową Nauk, czyli z matematyką. No i mamy nadzieję, że wszystkie wyniki oczywiście dziś na arkuszu egzaminacyjnym będą wychodziły wam dobrze i że to będzie dla was bardzo udany egzamin. Jeszcze raz trzymajcie się, na pewno wielu z was jeszcze śpi, regeneruje się przed tym wielkim starciem, przypominam, o godzinie 9, oby ono było udane, wierzymy, że tak właśnie będzie.

0: Prowad. Najniższe ceny na rynku. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
3: Teatralna lokal taki, fajne grają tam chłopaki, zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
4: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
5: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
6: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy. Druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
7: I po reklamie.

Pomarańcza w wykonaniu Golec Orkiestra. A propos pomarańczy, no to dobrze też na poranek jakieś owoce zjeść. To też pozytywnie wpływa. Dobry pokarm, szczególnie dla maturzystów, aby też to śniadanie było w miarę syte, ale przede wszystkim dobrze rozłożone tak kalorycznie, zdrowotnie. No wiecie, żeby nie było jakichś problemów zdrowotnych podczas egzaminu. Tego byśmy chyba absolutnie nie chcieli. Na naszych zegarach za 23 minuty wybije godzina 7, już niebawem przeniesiemy się do naszych włocławskich dróg i nie tylko. Zobaczymy, jak w tej chwili wygląda sytuacja na drogach, także już teraz pozdrawiam serdecznie tych kierowców, którzy są razem z nami na drodze. Niebawem najświeższe informacje drogowe, a przed nami Karin Stanek.

0: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
2: Informacje dla kierowców.
3: Szanowni kierowcy, w tej chwili sprawdzamy sytuację na włocławskich drogach. Na ten moment w miarę spokojnie. Utrudnienia na ulicach Stefana Okrzei, Brzeskiej, Wyszyńskiego, Wienieckiej i między innymi też na ulicy Toruńskiej. Przenosimy się do Lipna. Tam w tej chwili spowolnienie w ruchu na ulicach Tadeusza Kościuszki na drodze krajowej nr 67. W Radziejowie w tej chwili jedynie utrudnienia na ulicy Płowieckiej. Zatem jedźcie ostrożnie, bezpiecznie, aby zawsze dotrzeć do celu. I oczywiście z włączonym radiem HIT na 107.6 FM.
0: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
4: Muzyka dla kierowców.
3: A w Radiu Hit specjalnie dla Was Małgośka.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
2: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
3: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gąbinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
4: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
5: Fines. Operator bankowy z 20-letnim doświadczeniem. Pożyczki gotówkowe, kredyty dla firm, specjalna oferta dla rolników. Włocławek, ulica Piekarska 14. Zadzwoń 515 248 826. Fines. Szybko, prosto, skutecznie.
6: Zanurz się w królestwie hurtowni spożywczej DIK 2000. Odkryj setki wysokiej jakości produktów spożywczych oraz chemię gospodarczą. Gwarantujemy niesamowicie niskie ceny, które sprawią, że Twoje portfele będą pełne. Dołącz do setek zadowolonych klientów i przekonaj się sam. Hurtownia spożywcza DIK 2000. Zaprasza od 5 do 18, w soboty od 6 do 13. Włocławek, Chopina 6.
0: I po reklamie.

Czabi Czeker i Let's Do It Again. My cały czas oczywiście gramy energetyczny poranek do godziny 8 rano, a z taką matematyczną precyzją za niespełna 6 minut wybije godzina 7, o 7 wydanie wiadomości z kraju i ze świata, w nich między innymi właśnie o wielkim pojedynku, czyli maturzyści kontra matematyka, też będzie o wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, która ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To wszystko na 107,6 FM, a tuż przed wiadomościami Casa Chiesa i orchestra Mario Riccardi.

0: wybiła siódma.
1: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
2: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
3: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
1: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
1: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km. Przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.

0: po jakości w ataku i w obronie mogą stworzyć nam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie z Chelsea przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze dwa tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest ósmy, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
1: Pogoda na fali Radia Hit.
2: A w tej chwili we Włocławku 14 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura to 13 stopni, ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, jakość powietrza cały czas na bardzo dobrym poziomie. Przed nami też i bardzo dobry muzyczny poziom, gdyż Natalia Oreiro i Cambio Dolor.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
2: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
3: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
4: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
5: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
0: I po reklamie.

Blue System i Gangster Love w Radiu Hit, 17 minut po godzinie 8, a ja zerkam już na muzyczne kalendarium, kto z artystów urodził się 5 maja, między innymi 5 maja 1961 rok to data urodzin Marka Kapłona, perkusisty zespołu TSA, wszystkiego zatem co najlepsze, zerkamy dalej, teraz za granicę, 5 maja 1955 rok, to właśnie wtedy urodził się Roddy Radiation, gitarzysta, wokalista i autor piosenek zespołu The Specials. Happy birthday to you! A my powracamy do naszego nagrania i teraz coś z młodszych utworów, coś z nowszych utworów dla fanów, szczególnie takiego piosenkarza o imieniu Oskar, młodego polskiego talentu, nazwisko wiadomo już jakie, Oskar Cyms. Daj mi znać w Radiu Hit.

Disco Buzuki w Radiu Hit, 25 minut po godzinie 8 na radiohitowym zegarze. Zerknąłem sobie, z jakimi problemami, albo dokładnie z czym zmagają się ludzie w określonym przedziale wiekowym, dodając do tego, że za kilkadziesiąt minut, równo o godzinie 9, startuje matura z matematyki. W wieku od 13 do 19 lat, jak czytam, ważne jest dla młodych ludzi akceptacja wśród znajomych, własny wygląd, oceny w szkole oraz lęk przed tym, jak będzie wyglądać dorosłe życie. No dzisiaj taki, można powiedzieć, krok w to dorosłe życie robią maturzyści, pisząc właśnie maturę, egzamin dojrzałości, którego zdania wszystkim życzymy. A jak już się uda zdać, w wieku od 20 do 29 lat, bardzo ważnym takim aspektem w myślach wielu osób jest wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej, radzenie sobie z pierwszymi poważnymi wydatkami, no bo w końcu idziemy w dorosłość, oraz też strach, że na przykład inni mogą sobie radzić w życiu lepiej niż my. A ja tutaj dam taką poradę: nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie i sami sobie stawiajmy cele, a przede wszystkim realizujmy własne marzenia, a wszystko będzie szło po naszej myśli, przynajmniej róbmy tak, żeby wszystko szło po naszej myśli. Do tego też bardzo potrzebny jest czas, bo wielu młodych ludzi, nie tylko zresztą młodych, jest niecierpliwy, że wszystko chciałoby naraz, tak od razu mieć. No tak się nie da. Czas to w wielu wypadkach, można powiedzieć, wręcz taka świętość i wszystko, jak to mówią, przychodzi w przyszłości bliższej, dalszej, zgodnie też i z naszym rozwojem, czy to w życiu prywatnym, czy też w życiu zawodowym.

0: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Hocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby Klejp. Kostka brukowa Bruk Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Hoceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
1: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
5: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays, dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
0: I po reklamie.

Robbie Williams, Phil w Radiu Hit, za 22 minuty wybije godzina 9. Cytat dzisiejszego dnia: trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności. Cytat Friedricha von Schillera. No, tutaj trzeba się oczywiście z tym zgodzić, że w słońcu to i człowiek też lepiej się czuje. Wiadomo, też i przyroda pod słońcem budzi się do życia. A propos tego słońca, a propos tego, czy dziś przyroda będzie piękna na 5 maja 2026 roku. Na razie no poranek nie jest najgorszy, jest ciepło, 16 stopni, ale w ciągu dnia mają być chmury. W ciągu dnia przewidywane też przelotne opady deszczu. Pierwsze o godzinie 11, temperatura dziś maksymalnie do 20 stopni Celsjusza, także no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało pod kątem pogodowym. Nawet jeśli nie będzie najlepiej, to w Radiu Hit będziemy podnosić temperaturę i poprawiać atmosferę dla tych, którzy na przykład nie będą z dzisiejszej pogody zbyt mocno zadowoleni, choć mamy nadzieję, że z pogodą dziś nie będzie najgorzej. Pięknie jest, kiedy śpiewa się o miłości i o miłości właśnie teraz ma nam.

Gun by Dance Band w Radiu Hit, czyli tak międzynarodowo, więc i międzynarodowo zerkam pod kątem obchodzonych dni. Dziś Światowy Dzień Języka Portugalskiego. Data 5 maja została oficjalnie ustalona w 2009 roku przez Wspólnotę Krajów Portugalskojęzycznych, organizację międzyrządową CPLP, która jest oficjalnie partnerstwem z UNESCO od 2000 roku i która łączy narody z językiem portugalskim jako jedną z podstaw ich specyficznej tożsamości, aby uczcić język portugalski i kultury luzofonii. Tak sobie zerknąłem, ile krajów ma język portugalski. No oprócz oczywiście samej Portugalii, ten język jest urzędowym w 9 niepodległych państwach. Tworzą one wspólnotę państw portugalskojęzycznych. CPLP, są to Angola, Brazylia, Gwina Bissau, Gwina Równikowa, Mozambik, oczywiście wspomniana wcześniej Portugalia, Republika Zielonego Przylądka, Timor Wschodni oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Ponadto, jak też czytam, jest używane w Macau, to taki specjalny region w Chinach. Pozdrawiamy po portugalsku, saudações da Rádio Hit, tak brzmi, pozdrawiamy z Radia Hit.

0: Reklama.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitolnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na mondowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
2: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy, a druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3, telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
3: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
4: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
5: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
6: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
7: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
6: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
7: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
5: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
6: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
8: Dołącz do nas!
5: Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, Twój wybór, Twoja przyszłość.
3: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modułowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
9: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
0: I po reklamie.

Shakin' Stevens, Och Julie. Już naprawdę chwilę dzielą nas od godziny 9, niespełna 2 minuty, także maturzyści, jeszcze raz mocno trzymamy za was kciuki, prosto z radia Hit o 9, kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata, które już za chwilę, tuż po nich wiadomości lokalne radia Hit, bądźcie razem z nami.

0: na zegarach 9.
1: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
2: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
3: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
1: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
4: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
1: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
5: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
1: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują niedźwiedzi. Jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
6: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
1: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania.
7: To są wiadomości Radia Hit.
8: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej serdecznie zaprasza na coroczne zwiedzanie w ramach Nocy Muzeów, które odbędzie się już 16 maja. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19, a wszystkie obiekty będą dostępne dla zwiedzających do godziny 23.
7: W tegorocznej wiadomości Radia Hit.

0: Ceramika, forma, dekoracja. W Muzeum Historii Włocławka będzie można zobaczyć wystawy Pamięć roślin, historię cmentarzy ewangelicko-augsburskich oraz monety i banknoty kolekcjonerskie emisji 2024. Noc muzeów to doskonała okazja, aby w niecodziennej atmosferze odkryć bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu oraz zapoznać się z przygotowanymi specjalnie na tę okazję ekspozycjami.
1: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
0: W minioną sobotę w Baruchowie odbyły się drugie potyczki sołeckie.
2: Drugie potyczki sołeckie w gminie Baruchowo. W ubiegłym roku organizowane po raz pierwszy, ale bardzo dobrze się przyjęły. Mieszkańcy bardzo pozytywnie oceniali, wzięli aktywny udział w tych potyczkach. Dlatego w tym roku jeszcze raz kolejna edycja. Mamy nadzieję, że równie udana. Pogoda nam dopisuje. Dobre humory również. Panie z kół gospodyń zadbały o poczęstunek. Druhowie strażacy również włączyli się w te potyczki, też przygotowali na koniec sobie pokaz udzielania pierwszej pomocy, więc myślę, że to będzie miło spędzone popołudnie.
0: Mówiła wójt gminy Baruchowo Joanna Gawłowska.
3: Radio Hit. Słuchasz i wiesz.
0: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja upływa termin wpłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niedokonanie opłaty w terminie spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty. Jeśli przedsiębiorstwa w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty nie wniesie raty opłaty, powiększony o 30%. Tej opłaty. Przedmiotowe sprawy oraz wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej, Zielony Rynek 11/13, pokój numer 1, telefon 54 414 42 10.
1: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
4: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
5: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.
6: A w tej chwili we Włocławku 16 stopni Celsjusza, tak samo od czuwamy na skórze, ciśnienie 1010 hektopaskali, jest niebo zachmurzone, wiatr w tej chwili z prędkością 11 km na godzinę, jakość powietrza cały czas na bardzo dobrym poziomie.

0: pięknej aury życzy sponsor. Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
1: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kontrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 08 0808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121.
7: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
8: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
7: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na Ciebie.
8: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie Twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
7: Kręci Cię nowoczesna technologia, mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla Ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
8: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
7: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
8: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
9: Majster, zrobisz mi dach?
10: Się dogadamy, to się zrobi.
9: Dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
10: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
11: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
0: I po reklamie.

Dziś o poranku po raz kolejny zakręciliśmy naszą hitową maszyną przebojów, która wytypowała dwa utwory do muzycznej bitwy na fali Radia Hit. Przypomnijmy je sobie. Numero 1 Tora Tora.

0: Naprzeciw siebie stają dziś Tora Tora Tora od numero uno, czyli energiczny utwór utrzymany w stylu Italo Disco. Opiera się on na szybkim tempie, prostym rytmie i chwytliwym refrenie. Tekst nie jest rozbudowany, ale dobrze współgra z tanecznym charakterem piosenki. Całość ma imprezowy klimat i nastawiona jest głównie na zabawę. To przykład muzyki, w której najważniejsza jest energia i rytm. A po drugiej stronie How Do You Do od zespołu Roxette, czyli szybki, poprokowy utwór o lekkim i pozytywnym charakterze. Tekst opowiada o zauroczeniu i spontanicznej relacji między dwojgiem ludzi. Piosenka wyróżnia się żywym tempem i chwytliwym refrenem. Brzmienie jest typowe dla lat 90. z wyraźną energią i radiowym stylem. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu. I teraz, moi drodzy, pytanie do Was. Roxette czy numero uno? Tora, Tora, Tora, a może How Do You Do? Odpowiemy na nie oczywiście po 18 na fali Radia Hit, no ale zanim odpowiedź, to oczywiście to pytanie kierujemy do Was i zapraszamy Was do głosowania na naszym fanpage'u Radio Hit Włocławek, gdzie właśnie do godziny 18 pod postem dotyczącym muzycznej bitwy w dedykowanej ankiecie czekamy na Wasze głosy.
1: Muzyczna bitwa w Radio Hit.

Bajem i ta sama chwila w Radiu Hit, 25 minut po godzinie 9 na naszych zegarach. A tu taka ciekawostka. Czy wiecie, że wasza ulubiona playlista muzyczna może zwiększyć wytrzymałość na treningu nawet o 20%? Bo pomaga oszukać w pewien sposób zmęczenie i wytrzymać dłużej bez większego odczucia wysiłku. To taka ciekawostka dla tych, którzy trenują, lubią trenować czy to w domu, czy też na siłowni. Ważne jest to, i to trzeba podkreślić, że muzyka nie zwiększa realnie naszej wydolności, tylko zmienia sposób, w jaki odczuwamy wysiłek. Mózg skupia się na rytmie i emocjach zamiast na zmęczeniu, piekących mięśniach czy zadyszce. Dodatkowo, gdy tempo utworów pasuje do tempa ruchu, na przykład biegu, czy pedałowanie na rowerze, albo ćwiczeń właśnie takich na siłowni, czy to wydolnościowych, czy też siłowych, ciało zaczyna się z nim synchronizować. Dzięki temu ruchy są bardziej płynne, a organizm pracuje efektywniej. Więc co, jak teraz jesteście gdzieś na siłowni, nas słuchacie, albo czy też w domu macie swoją siłownię i trenujecie, to taki Michael Jackson i Billie Jean? Myślę, że będzie jak strzał w dziesiątkę.

0: Reklama. Halo Włocławek, czas na gorącą okazję od Markgaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod twoje drzwi, bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz 801-402-403. Powtarzam, 801-402-403. Markgaz, Włocławek gotuje z nami.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auto ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś. Pieniądze od ręki.
4: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
5: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej. Taras z naturalnych płyt kamiennych. Ogród dopracowany w każdym detalu. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
0: I po reklamie.

Belinda Carlis La Luna w Radiu Hit. Za 21 minut na zegarach wybije 10, a teraz coś dla miłośników podróży, dalekich podróży. W Indiach na safari wprowadzono zakaz używania telefonów, zero zdjęć, nagrywania i selfie. Jeszcze niedawno przecież safari kojarzyło się z obserwowaniem dzikiej natury. Teraz dla wielu osób stało się polowaniem na idealne ujęcie, no bo każdy chce zobaczyć tą wyjątkową dziką przyrodę i też się nią podzielić w social mediach i nie tylko. W Indiach problem jednak urósł do tego stopnia, że wprowadzono zakaz używania telefonów w najważniejszych strefach safari. Turyści zamiast podziwiać zwierzęta zaczęli je otaczać, nagrywać i robić zdjęcia z jak najbliższej odległości. Powstało nawet zjawisko tak zwanego safari jam, korków złożonych z jeepów, które blokują jedno zwierzę tylko po to, żeby każdy zdążył zrobić się zdjęcie. W efekcie zwierzęta są zestresowane, czego oczywiście absolutnie nikt nie pochwala, zmuszone do ucieczki, a ludzie w ten sposób narażali je na realne niebezpieczeństwo. Nowe zasady mają to zatrzymać, bo kontakt z dziką przyrodą oczywiście ma być doświadczeniem, a nie tylko materiałem po prostu do internetu. Wszystko też dla dobra zwierząt i dobrze i tak trzymać. A jak to mówią, co oczy zobaczą, to w pamięci oczywiście zostaje na długie, długie lata. Ja pozdrawiam wszystkich kierowców w tej chwili w naszym regionie, którzy są na drogach, wszystkich taksówkarzy, wszystkich, którzy pracują zawodowo i nie tylko, jadąc za kółkiem Jajco i Giganci. Czerwony autobus na dobrą podróż z Radiem Hit.

0: A my zachęcamy Was do obserwowania naszego facebookowego fanpage'a. Przed chwilą słyszeliście Break Express, bananowy song na facebookowym fanpage'u. Informacje, co się działo w regionie, też oczywiście zdjęcia i nagrania, relacje reporterskie, ale też to, co przed nami na początek maja, również głosowanie na muzyczną bitwę dziś po 18:00. Werdykt, także głosujcie i obserwujcie naszą stronę internetową. To było radiohit.net.pl, przez którą również możecie nas słuchać i gdzie także najważniejsze informacje z wydarzeń z regionu.
1: Gramy hit za hitem w Radiu Hit.

0: Najchętniej słuchana lokalna stacja na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Radio Hit. Reklama.
1: Sprzedaje, naprawia, pracami zachwyca. Pracownia Złotnicza. Marka Kacprowicza.
2: Aha!
1: Gotówką, na raty, wszystko kupić możesz. Fachowa obsługa w wyborze pomoże. Obrączki, pierścionki, zegarki, łańcuszki. Centrum Włocławka, ulica Kościuszki. Marka Kacprowicza, pracownia złotnicza. Jednych onieśmiela, innych znów zachwyca.
3: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
4: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
5: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, Twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości, do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz, 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Z bonusem serwisem w zasięgu wzroku. Bonus serwis. Kasy fiskalne Postnet i Novitus. Komputery, programy Insert i inne. Bonus serwis. Monitoring kamery alarmy. To wszystko równa się bezpieczeństwo. A prawdziwe bezpieczeństwo zapewni bonus serwis. Sprzedaż i montaż. Włocławek, ulica Toruńska 85. Telefon
9: 606 300 074.
10: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
11: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
0: I po reklamie.

Ten młody, piękny głos, damski głos, to oczywiście głos Roxany Węgiel, piosenka z Eurowizji Junior 2018, zwycięskiej wtedy Roxany Węgiel, Anyone I Want To Be. I a propos, żeby nie być gołosłownym, oprócz tego, co już mówiłem, że przed nami ciekawe wydarzenia w regionie na początek maja, no to już 9 maja, co szykuje Ciechocinek, muzyczne wydarzenie w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym, odbędzie się majowe granie na scenie m.in. właśnie nasza Roxy Węgiel, którą serdecznie pozdrawiamy, a tymczasem zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10:00, ta za minut 3 wybije na naszych zegarach. O 10:00 kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata, w nich między innymi o cieśninie Ormus, która pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec, te i nie tylko te informacje już za moment na 107,6.

0: Na zegarach 10:00 czas na wiadomości.
1: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
2: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
3: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
2: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
4: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
5: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
1: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
6: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
1: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji VOX, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
0: W tej chwili na termometrach 18 stopni Celsjusza, jest pochmurno, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr wieje z prędkością 10 km na godzinę. W dalszej części dnia od godziny 11 przewidywane przelotne opady deszczu, temperatura dziś nie przekroczy 21 stopni Celsjusza.

0: Radio Hit. Reklama.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek. Toruńska 150.

0: 53. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
2: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kontrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
3: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
4: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
5: Zapraszamy do firmy Auto Kurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Auto Kurek. Zadzwoń 600 600 382. Auto Kurek. Skup i kasacja aut.
6: Sezon już tuż, tuż. A ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 40 50. Z nami każdy sezon jest udany.
7: I po reklamie.

Cudowna piosenka, wielki utwór na wielką miłość od wielkiej artystki Eleni na 107,6 FM na radio hitowym zegarze 16 minut po godzinie 10. Przypominamy, po 10.30 gramy z porannej płytoteki Radia Hit, a już teraz Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle.

Laury i Heavy w Radio Hit na 107,6 FM. Cały czas oczywiście myślimy o naszych maturzystach z regionu. Trzymamy za nich mocno kciuki, którzy teraz walczą. Walczą maturzyści dzielnie na pewno z matematyką, a my oczywiście wspieramy też genialnymi utworami i na pewno słuchanie Radio Hit zaraz po maturze też dobrze wpłynie na takie rozluźnienie, które no na pewno się przyda, bo jednak matura to jest taki maraton egzaminu. Na pewno przy tym jest bardzo dużo stresu, ale oczywiście później, jak się już wie, że się zdało ten egzamin, egzamin dojrzałości, to jest taki prawdziwy kamień z serca.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźlinie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
7: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tat, w mrówce to wszystko mam.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modłowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
0: I po reklamie. Płytoteka Radia Hit. Gramy wasze ulubione melodie z radiowej szafy.
10: Za 27 minut wybije 11, a tak jak obiecałem, czas na poranną płytotekę Radia Hit. A zaczynamy od szlagierowych przebojów, od szlagierów przedwojennych. Część druga. Umówiłem się z nią na dziewiątą. We'll be right back.

Za 15 minut wybije nam godzina 11, a ja tutaj się z wami witam po tej stronie mikrofonu. Dzień dobry, witam wszystkich we wtorek 5 maja przy mikrofonie Ewa Burska. Zapraszam na wspólne granie już teraz razem ze mną na 107.6 FM. Przed nami kolejna zmiana krążka w ramach naszej płytoteki z Radiem Hit. Już za moment Przyboje kurortów, część czwarta, utwór pierwszy z tej płyty to Kochajmy każdą chwilę. Posłuchajmy.

0: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Fines. Operator bankowy z 20-letnim doświadczeniem. Pożyczki gotówkowe, kredyty dla firm, specjalna oferta dla rolników. Włocławek, ulica Piekarska 14. Zadzwoń 515 248 826. Fines. Szybko, prosto, skutecznie.
2: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
2: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na Ciebie.
3: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie Twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
2: Kręci Cię nowoczesna technologia, mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla Ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
3: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
2: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
3: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
4: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
5: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
4: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
5: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
4: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
5: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
4: A gdzie mogę ich znaleźć?
5: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482. Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
0: I po reklamie.

0: Ale zanim to, jeszcze zakończymy sobie naszą płytotekę z Radiem Hit. Na sam koniec mam dla was grupę Happy End, super kolekcja, część pierwsza, tak nazywa się płyta, i utwór Ach, te twoje oczy.
1: Płytoteka Radia Hit. Gramy wasze ulubione melodie z radiowej szafy.

0: Punktualnie godzina 11, czas na wiadomości.
1: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.

0: sytuację.
1: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiór.
2: Nic się nie zmieniło dla naszego obywatela.
1: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Bo spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
1: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przeprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
4: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
1: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek, domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
5: To są wiadomości Radia Hit.
6: Co z pomnikiem żołnierza polskiego? Na to pytanie odpowiada prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.
7: Czekamy na kroki kolejne Instytutu Pamięci Narodowej. W ubiegłym roku podpisałem stosowne porozumienie. W ramach tego porozumienia umówiliśmy się, że my przygotujemy fundament pod nowy pomnik, natomiast konkurs architektoniczny oraz samo wykonanie nowego pomnika żołnierza polskiego zostanie przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej w nowym miejscu, bo nie w osi POW 3 maja, a bliżej ulicy Zduńskiej. Natomiast no tutaj cierpliwie czekamy i jestem przekonany o tym, że w momencie, kiedy no już w nowej odsłonie Plac Wolności będzie oddany do dyspozycji mieszkańców Włocławka, to już też nowy pomnik na tym Placu Wolności stanie, no taki, który nas będzie jednoczył, bo myślę, że taka jest idea i to jest dla mnie osobiście bardzo ważne.
5: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
6: Spółka Baza, która jest operatorem systemu roweru miejskiego Włower, uruchomiła kolejne stacje. Mieszkańcy mogą zaparkować Włowery w następujących lokalizacjach. Przy ulicy Płockiej Empec, Lipnowska, granice miasta, Aleja Fryderyka Chopina, ulica Cicha, ulica Wieniecka, Budowlanych, Bauera, Centrum Handlowe, Wiejska, Szkoła Muzyczna, Dębowa Pętla uruchomiła kolejne stacje. Mieszkańcy mogą zaparkować Włowery w następujących lokalizacjach. Przy ulicy Płockiej Empec, Lipnowska, granice miasta, Aleja Fryderyka Chopina, ulica Cicha, ulica Wieniecka, Budowlanych,

0: Jeszcze w tym tygodniu ponad 100 nowych drzew zostanie posadzonych wzdłuż drogi nr 551 w Racieniewie, powiat chełmiński. Z kolei zakończono już nasadzenia m.in. przy drodze nr 251 między Barcinem a Pakością, a także finalizowane są prace w rejonie obwodnicy Chełmna. Program zakłada posadzenie łącznie około 9 tysięcy drzew w całym regionie. Jak podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki, inicjatywa ma na celu nie tylko poprawę estetyki krajobrazu, ale przede wszystkim odbudowę ekosystemu i wzmocnienie działań proekologicznych. Wartość przedsięwzięcia to 18 milionów złotych, a jego realizacja współfinansowana jest z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
1: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
2: I still remember the piano, playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot

0: Ekna. Skary nie tylko w kafra wiesz, w chodzeniu, kwerzar wojchowy, ukaza to krycia, lwe grodent, hera zawsze sa to tkierty, lierz, sobepki i ościegnie, wiesz, nigdzie gdzie, nie ferny atymet, do twamy i jeny, kter różyce, chodeń, ptra, łosowka, kwerzar wojchowy, to i la łowkazji.
1: Kupot oceny lista, innej lumiałości jak na szła, oce, już dziś kupot ideus, dzięki zielone co do 30. Stylo 99 sztuk, góry facji delus, polskie ziemia wtadel, rena niż 39, tylko 1009 roślam.
2: Nowy zasłany broni dla porców akcjonujemy. Dur w amunicji i asesor. Wbierz też w kicu zająć i strisza bro. Widro zaś może zwolnie na sporo wersji. Odwiedź ga. Widro za jedni rozteczny raz. Pięć. Sto się. Widro zaś. Wilka. Blaska. Bezczeństwo. Zał. Sedaż już osób problem i gody obowiązują przez prawo.
3: Kawsek i no. Wszystkie, aby się ten dostać met. Lot prawi. Ex. Zrealizuje kopcowo kopłowca oraz inscyta do ogwań oświecałem wad. Obcie. Ale klapięć. Osyzyczewo. Kawsk. Sław. To skrytza.
4: Masz ono męczu? Wolnej dziewczyn czymś przed i pali panu kładnik. Wcki raz paś tych łąki na tym. Wachu drara i wtowania pan skrócił masz. My zamiast ta. Tyle z dwa kłanie jest sztuk. Dwie omcze złowy sekskie pięć. Kąt. Najże produkty na niż cen.
5: Celadis, profesjonalna kariera, usługi z nedem wczego. Musi liczek, by rozać twoje spadko rozwerały kursy praicz. Spodzamy to okie, pepowy z gisk, apel i w okresie kadziny prac. Fomfer umiennym pomogę, widz ośnienciac i kospocji strach ma. Przeprodzimy, który za likwicji upośćruje profesjoną poc dla fraszów. Celadis, ulit, wojsus go na ziel lczy.
6: Mason, wewnątrz, perełys, hitali pra, już 10 maja, 5 odmej na tej dla przyceny. Najmów, w sarodzie, gdzie po, czysto,

27 minut po godzinie 11, jak giełda pracy, to również i nasz jarmark rozmaitości. Czas zacząć, także przypomnę numer, na który możecie słać do nas swoje ogłoszenia. 79 567, to tu możecie podsyłać oferty kupna, sprzedaży, wymiany, wynajmu. Śmiało pamiętajcie tylko, by w treści na początku takiego ogłoszenia wpisać słowo hit. Także jeszcze raz podam numer 79 567 i słowo hit w treści na początku wiadomości.

0: Reklama. Halo Włocławek, czas na gorącą okazję od Markgaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod twoje drzwi, bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz 801-402-403. Powtarzam, 801-402-403. Markgaz, Włocławek gotuje z nami.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
4: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
5: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
6: Czujesz ten zapach nowości? To nowoczesny Auto Aqua Park. 7 programów myjących, turbopiana, a do tego nowość. Oprysk felg i usuwanie insektów. Doskonała chemia, 6 stanowisk, 6 odkurzaczy, płatność kartą, fakturomat oraz program lojalnościowy. Auto Aqua Park. Błyskawiczna czystość. Włocławek, ulica Falbanka.
7: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
8: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
9: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
0: I po reklamie.

powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłem

0: Reklama. Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
1: Tatala, lokal taki, fajne grają tam chłopaki. Zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
2: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
3: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gombinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
4: Szanowni Włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
5: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w potarganej chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
6: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
0: I po reklamie.

Już za moment wybije nam godzina 12, więc zapraszam już teraz na wydanie wiadomości z kraju i ze świata w samo południe. Zanim to czas na ogłoszenie w naszym jarmarku rozmaitości. Sprzedam rower bardzo dobry, 26, numer telefonu 693 107 175. Powtarzam, numer 693 107 175. I to było ogłoszenie, sprzedam rower bardzo dobry 26. Jeszcze jedno ogłoszenie, kupię butelki, skrzynki po piwie i napojach Kegi, pióra, kacze, gęsie i pierzyny, poduchy, numer telefonu 691 589 161. Powtarzam, 691 589 161. I tym samym zamykamy już nasz dzisiejszy jarmark rozmaitości. Kolejna taka audycja już jutro o tej samej porze.

0: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach. Dorota Werdecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, aby nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
1: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
2: czyli neon zniknął z fasady budynku,
1: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochania, jak zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
2: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
1: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
3: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
1: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
0: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
4: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
5: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
6: To w marcu była trudna?
5: Bardzo trudna była.
7: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
0: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
8: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
0: A aplikację można pobrać bezpłatnie.
9: Sponsorem pogody jest Zakład Węglodrobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kulki odchowane. Telefon 695-984-283.
10: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White, Włocławek Witosa 2, Galeria Milenium. Pogoda na fali Radia Hit.
0: Wtorek pochmurny w zachodniej i północnej części kraju. Tutaj może przelotnie padać deszcz. A na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni w północnych regionach, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.
9: Sponsorem pogody jest Zakład Węglodrobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kulki odchowane. Telefon 695-984-283.
10: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White, Włocławek Witosa 2, Galeria Milenium.

0: przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń. 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradeks od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV/A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradeks, Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Cześć, tu Michał Mitrud, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
11: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
12: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku. Od roślin ogrodowych przez podłoża aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
11: Od morza do Tat, w Mrówce to wszystko mam.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem przeglądu wydarzeń z regionu jest Brzeska Strefa Gospodarcza. www.inwestuj.brześćkujawski.pl.
1: Przegląd wydarzeń z regionu.
2: Szanowni Państwo, wszystkich zapraszam do naszej małej, ale jakże pięknej, urokliwej gminy Boniewo, położonej w naszych przepięknych Kujawach. Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
3: Osiemnaście minut po godzinie 12 to czas na nasz przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu. I zaczniemy sobie właśnie od gminy Boniewo, gdzie o bieżących inwestycjach drogowych opowie wójt Marek Klimkiewicz.
4: No, jesteśmy w trakcie rozpisanych przetargów. Tak się w tym roku chyba pierwszy raz, odkąd pamiętam, zdarzyło, że nie udało się nam wejść na listę główną środków w Urzędzie Wojewódzkim, tylko jesteśmy na rezerwowym miejscu. Wiemy, że przez te wszystkie zamieszania związane z wojną w Iranie, wzrostem ceny ropy, to też troszkę te ceny przetargowe nie chcą spadać tak, jakby chciały samorządy. Stąd też no, te oszczędności za dużo się nie pojawiają, ale tutaj mamy, no, cały czas żywimy nadzieję, że uda nam się także z list rezerwowych wejść do głównej puli, zdobyć te środki z Narodowego Programu Budowy Dróg i żebyśmy mogli rzeczywiście kolejne drogi wybudować. U nas to będzie taka droga, która będzie łączyła jeszcze takie miejscowości, gdzie nie ma tej drogi twardej. W naszej gminie niewiele już jest takich miejsc, ale no jeszcze takie znaleźliśmy. To będzie droga między Otmianowem, Łąkami Markowymi, a Paruszewicami. I rzeczywiście ona też trochę przybliży mieszkańców w tamtym rejonie, chociażby do wyjazdu w stronę Wocławka, więc wydaje się, że to jest taka bardzo potrzebna droga. A kolejną drogę to w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, to będziemy takie 500 metrów realizować takiej drogi w miejscowości Grójec. No tutaj też liczymy, że po prostu no, te ceny będą w miarę korzystne, chociaż mówię, no tu jesteśmy takimi już teraz bardziej spokojnymi optymistami, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że no jednak zmieniły się trochę warunki, w jakich biorą udział firmy. W każdym razie przetargi ogłoszone i będziemy je otwierać już 7 maja, więc myślę, że będziemy wiedzieć już wtedy dokładnie, za jakie środki będziemy mogli to zrealizować. No myślę, że chwilę będziemy musieli poczekać właśnie z tą inwestycją główną, gdzie czekamy jeszcze na decyzję, żeby inne samorządy też porobiły przetargi. Tu apel, żeby rzeczywiście te samorządy, które są na tych listach głównych, robiły jak najszybciej te przetargi, żeby inni mogli też skorzystać z tych środków.
3: A więcej o inwestycjach w gminie Boniewo, nie tylko tych drogowych, będziecie mogli usłyszeć w naszej audycji Gość Radia Hit o godzinie 14.40.

0: Gmina Baruchowo w Radiu Hit na 107,6 FM.
1: Zapraszam do malowniczej gminy Baruchowo, położonej wśród jezior na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
2: Przeniesiemy się teraz do Baruchowa, gdzie w minioną sobotę, 2 maja, odbyły się tam drugie już potyczki sołeckie. Więcej na ten temat mówi wójt Joanna Gawłowska.
3: Drugie potyczki sołeckie w gminie Baruchowo. W ubiegłym roku organizowane po raz pierwszy, ale bardzo dobrze się przyjęły. Mieszkańcy bardzo pozytywnie oceniali, wzięli aktywny udział w tych potyczkach. Dlatego w tym roku jeszcze raz kolejna edycja. Mamy nadzieję, że równie udana. Pogoda nam dopisuje. Dobre humory również. Panie z kół gospodyń zadbały o poczęstunek. Druhowie strażacy również włączyli się w te potyczki. Też przygotowali na koniec sobie pokaz udzielania pierwszej pomocy. Więc myślę, że to będzie miło spędzone popołudnie.

0: Reklama. Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
1: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
2: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gdy wszystko budzi się do życia, w Black Red White rozkwitają najlepsze okazje. Setki mebli i dodatków nawet 55% taniej. W 10 lekkich ratach 0%. Tylko do 26 kwietnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
6: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modłowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
7: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać przegrat? No to problem z głowy.
8: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
0: I po reklamie.

0: Echo Lipna i Regionu w Radiu Hit na 107,6 FM.
1: Za 24 minuty wybije nam godzina 13. Wracamy do naszego przeglądu najważniejszych wydarzeń z regionu. Teraz przeniesiemy się do Lipna, gdzie już 9 maja, czyli w najbliższą sobotę, odbędzie się tam Lipa MTB Maraton.
2: Lipa MTB Maraton, 5. edycja. Już 9 maja, start o godzinie 11:00, PUK Arena w Lipnie. Sprawdź formę, podejmij wyzwanie, bądź na starcie. Zapisy na ststiming.pl.

0: zapraszam do Choczenia, do pięknej kujawskiej gminy. Tu naprawdę można i odpocząć, i nabrać siły do walki o codzienne życie. Wójt gminy Choczeń, Roman Nowakowski.
1: W gminie Choczeń zostaną utworzone dwa nowe centra integracji międzypokoleniowej. Więcej na ten temat mówi wójt Roman Nowakowski.
2: Mamy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że te dwa nasze wnioski, utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej, tak to się oficjalnie nazywa, zarówno w Lutoborzu, jak i w Świmowicach uzyskały ocenę pozytywną i chciałbym do końca roku, żeby to rozpoczęło funkcjonować. W Lutoborzu będzie to nowy obiekt, świetlica o powierzchni wiejska, taka około 130-140 m², natomiast w Świmowicach przebudowanie tej dużej sali w remizie. Dodatkowo oprócz tych zajęć w klubie seniora będą zajęcia w klubie seniora jeszcze 2 lata już z budżetu gminy w ramach tych projektów. Ja myślę, że one nie zostaną zamknięte, będą funkcjonować po prostu już nadal.

0: Reklama. Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
0: I po reklamie.

0: Brześć Kujawski w Radiu Hit na 107,6 FM.
1: Trwają zapisy ekip gotujących na jubileuszowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Więcej mówi burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
2: Z racji tego, że to jest 15. edycja, zachęcam wszystkich, którzy mają chęć ugotować tą smaczną kujawską potrawę do tego, żeby już się zgłaszali do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. W tym roku główna nagroda za najlepszy żur 3000 zł, nagroda Grand Prix, więc jest o co walczyć i serdecznie zapraszamy.
1: Święto Żuru Kujawskiego w tym roku w Brześciu Kujawskim odbędzie się już 30 maja. I tą informacją kończymy nasz dzisiejszy przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu. Na kolejną taką audycję kulturalną zapraszam jeszcze dziś na godzinę 17.
3: Przegląd wydarzeń z regionu.
4: Sponsorem przeglądu wydarzeń z regionu jest Brzeska Strefa Gospodarcza. www.inwestuj.brześćkujawski.pl

0: Punktualnie 13, czas na wiadomości.
1: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,31 zł. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Fęcka.
2: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
3: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
2: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
1: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
4: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
1: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
5: Wczoraj przed Polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
6: Bardziej się stresowałam na Polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
1: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
7: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
1: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
8: To są wiadomości Radia Hit.
9: Już 9 maja w Ciechocinku, w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym, odbędzie się majowe granie. Więcej mówi burmistrz Jarosław Jucewicz.
10: 9 maja parada majowa, na której wystąpi Roxy Węgiel, Mezo i Xaxo, więc tak naprawdę przez cały okres ten już dobrej pogody w Ciechocinku co tydzień będzie się coś działo. Zapraszamy do Ciechocinka, tu cały czas coś się dzieje, dużo muzyki, kultury, kabaretu, ale także konferencji, bo obchodzimy w tym roku 110 lat praw miejskich i 190 lat uzdrowiska. Będą także nowe imprezy, bo będzie dużo konferencji ciekawych, więc obserwujcie nas na naszych stronach. Zawsze coś dla siebie znajdziecie, a jak nie, to spacerek, oglądanie dywanów, które za chwilę będziemy rozsadzać, więc zapraszamy, aby to śledzić na bieżąco.
8: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
9: Gmina Boniewo inwestuje w tym roku w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Więcej mówi wójt Marek Klimkiewicz.
11: No w tej chwili jesteśmy może bardziej w trakcie realizacji. Oczywiście no, niektóre inwestycje, oczywiście wszystkie z tamtego roku, w większości zostały wszystkie zrealizowane. Natomiast no, w tej chwili już mamy nowy budżet i nowe wyzwania. W tej chwili najwięcej czasu i w ogóle najbardziej poświęcamy inwestycjom związanym z gospodarką wodno-kanalizacyjną. kanalizacyjną, a szczególnie z zaopatrzeniem w wodę. No tak się składa, że rzeczywiście aż cały teren, także w szczególności chyba też gmina Boniewo, jest rokrocznie dotykana skutkami suszy. Ta susza się pogłębia i zaczynaliśmy już odczuwać to właśnie w zaopatrzeniu w wodę. Wody nie brakowało dla naszych mieszkańców, ale były takie okresy, szczególnie latem, kiedy rzeczywiście ten pobór był tak duży, że rzeczywiście ocieraliśmy się o takie granice wytrzymałości naszych urządzeń.
12: Radio Hit. Słuchasz i wiesz.
9: Szkoły z Włocławka dołączyły do 5. edycji ogólnopolskiego programu Edukacja z Wojskiem, realizowanego wspólnie przez Resort Edukacji i Obrony. W inauguracji przedsięwzięcia uczestniczyli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Barbara Nowacka. Program ma na celu przygotowanie uczniów do reagowania w sytuacjach kryzysowych, zwiększenie ich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z ochroną ludności. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in. zasady alarmowania, ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy oraz podstawy bezpieczeństwa cyfrowego. Do tegorocznej edycji zgłosiło się prawie 3000 placówek z całej Polski, w tym szkoły z Włocławka. Zespół szkół nr 8, szkoła podstawowa nr 10, szkoła podstawowa nr 20, szkoła podstawowa nr 23, trzecie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej, zespół szkół chemicznych oraz zespół szkół ekonomicznych.
13: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
9: Imienia Marii Konopnickiej, zespół szkół chemicznych oraz zespół szkół ekonomicznych.
13: Radio Hit. Twoje źródło informacji.

0: Reklama. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kontrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 08 08 08.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.com.

0: Kuraczki.pl.
1: Ubezpieczenia nie muszą być skomplikowane. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia dobierzemy ochronę dokładnie do Ciebie. Życie, dom, samochód. Mówimy prosto, doradzamy konkretnie, prowadzimy Cię od początku do końca. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską po ludzku.
2: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
3: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
4: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
3: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
4: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
2: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
3: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
5: Dołącz do nas!
2: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
6: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
7: I po reklamie.

0: To oczywiście grupa Queen, I Was Born to Love You na 176 FM. 18 minut po godzinie 13. Dziś mamy wtorek, 5 dzień maja. W naszym kalendarzu wyjątkowy dzień, bo swoje imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym oraz Teodor. I z tej okazji oczywiście składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości na co dzień, spełnienia marzeń i samych pogodnych chwil. Niech każdy dzień nie przynosi Wam powody do uśmiechu, a bliscy zawsze będą obok. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich solenizantów.
1: Radio Hit 107 i 6 FM.

0: Promocja.
1: Chcesz dać ogłoszenie? Zareklamować swoją firmę? Przyjdź lub zadzwoń. Biuro Promocji i Reklamy Radia Kin. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 13 00.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Kocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Brook Body Camal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
1: Bo miłość jest piękna.
2: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
4: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana Chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
9: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz, 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
0: I po reklamie.

Za 24 minuty godzina 14 nam nastanie na zegarach, a my teraz wracamy do bardzo poruszającej historii z Włocławka, ponieważ dziś oficjalnie doceniono bohaterską postawę uczennicy włocławskiego chemika. Przypomnijmy, młoda dziewczyna Kamila Wejer w drodze do szkoły była świadkiem zasłabnięcia starszego mężczyzny. Nie zawahała się ani chwili, rozpoczęła resuscytację i działała od czasu do czasu przyjazdu służb ratunkowych, dając mu realną szansę na przeżycie. Dziś 5 maja podczas specjalnego spotkania w szkole jej odwaga i szybka reakcja zostały oficjalnie docenione przez władze miasta. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądało to wydarzenie, to zdjęcia już dostępne są na naszym fanpage'u na Facebooku Radio Hit Włocławek. Do tego serdecznie Was zapraszam. My gratulujemy oczywiście tej wspaniałej postawy i warto też dodać, że warto pamiętać, że czasem jeden krok do przodu może uratować czyjeś życie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Za 16 minut wybieram godzina 14. Przed chwilą dzwonił do nas słuchacz z informacją o utrudnieniach na trasie na drodze krajowej numer 67 na wysokości miejscowości Krzyżówki w kierunku Włocławka na odcinku z Lipna. Doszło do wypadku prawdopodobnie. Na miejscu tworzą się już korki, więc jeśli już możecie, wybierzcie alternatywną trasę albo przygotujcie się na dłuższy przejazd. Także informujemy was, kierowcy wybierający się do Lipna czy też do Włocławka, że na tym etapie drogi na wysokości miejscowości Krzyżówki mogą być trudności, mogą tam być korki. Oczywiście o tych informacjach, o tych tutaj zmianach też będziemy was informować na bieżąco.

0: Najniższe ceny na rynku.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Szanowni włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
6: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
7: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
8: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
9: I po reklamie.

Już za 4 minuty 14, punktualnie wydanie wiadomości z kraju i ze świata, w nich m.in. o wirusie na statku wycieczkowym, o suszy, o wojnie na Bliskim Wschodzie oraz o maturze z matematyki, która już jest dziś zakończona, napisana, jutro język obcy. O tym jeszcze więcej oczywiście punktualnie za 3 minuty na 107,6 FM, także ja serdecznie zapraszam, a jeszcze przed wiadomościami Margaret i miłego lata. Posłuchajmy.

0: Wybiła 14 czas na wiadomości.
1: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na cenę żywności. Matura z matematyki napisana. Jutro język obcy. Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
2: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
1: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
3: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
4: i będzie dalej tanie.
3: I będzie, także chleb można było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
1: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
5: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
6: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
7: Ale w sumie widzę, że humory macie.
8: No, a co mam płakać?
6: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
9: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
10: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
9: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
1: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Majster, zrobisz mi dach?
4: Się dogadamy, to się zrobi.
3: Dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
4: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
5: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
6: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
7: Marzysz o nowym wnętrzu? W komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Sezon już tuż, tuż, a ty gotowy na pracę w polu? Z Markar, to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo-techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 53

0: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
1: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
2: Informacje dla kierowców.
3: 21 minut po godzinie 14, czas, żeby wyjechać na nasze regionalne drogi i sprawdzić ich stan, więc drodzy kierowcy, miejsca z większym natężeniem ruchu we Włocławku to na pewno będą okolice Mostu, ulica Wyszyńskiego, Brzeska, Cyganka, tutaj trzeba się na pewno uzbroić w cierpliwość, jak i po drugiej stronie ulica Grodzka i Lipnowska, a jadąc dalej przez Włocławek, większy ruch na Wienieckiej, Budowlanych, na Kapitulnej, na Kaliskiej, jak i również dosyć spory korek na Alei Kazimierza Wielkiego w stronę tutaj Alei Fryderyka Chopina i w drugą stronę również w stronę wjazdu na Tamę. Również więcej aut od strony ulicy Płockiej. Jeszcze tak zerkam sobie na Włocławek i widzę, że kierowcy możecie się uzbroić w cierpliwość przejeżdżając ulicą Okrężną. Jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o Aleksandrów Kujawski, tam większy ruch na Dworcowej, na Chopina, na ulicy Słowackiego oraz na Przemysłowej. Jeżeli chodzi o Radziejów, będzie to ulica Brzeska, Płowiecka, Franciszkańska oraz Objezdna. I jeszcze zerkniemy sobie na Lipno. Tam większe natężenie ruchu na skrzyżowaniu Wojska Polskiego 3 Maja, na Mickiewicza, na Sierakowskiego oraz na ulicę Kościuszki. Informowałam Was też przed godziną 14 o wypadku na wysokości miejscowości Krzyżówki. Tam również nadal większy korek, większy ruch, także drodzy kierowcy, tam apelujemy również o ostrożność i o cierpliwość. Przypomnę numer do nas. Jeżeli na swojej drodze napotkacie na jakieś trudności, skontaktujcie się z nami, 53 273 72 72. A my już teraz życzymy Wam szerokości, ostrożności i cierpliwości na drodze.
0: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
1: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.

0: Radio Hit. Reklama.
1: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
2: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121.
3: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gombinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
4: I po reklamie.

Ed Sheeran i Azizam na 107.6 FM już za chwilę. Bracia Kasperczyk i Vito Bambino z kawałkiem Mam Talent, czyli muzyczna nowość na naszej radiowej antenie. A o godzinie 14.40 zapraszam na audycję gościa Radia Hit. Dziś wysłuchamy rozmowy z wójtem gminy Boniewo, Markiem Klinkiewiczem. I wójt między innymi opowie o inwestycjach, o tym, co już się dzieje i co będzie się działo w najbliższym czasie. Także zostańcie koniecznie tutaj razem z nami, oczywiście na 107.6 FM, by dowiedzieć się więcej. Bo to nie...

0: Gość Radia Hit.
1: Dzień dobry, dziś w naszym studiu wójt gminy Boniewo, Marek Klimkiewicz.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Może zaczniemy od inwestycji na ten rok bieżący. Co udało się zrealizować już do tej pory i co jeszcze będzie realizowane?
2: No w tej chwili jesteśmy może bardziej w trakcie realizacji. Oczywiście no, niektóre inwestycje, oczywiście wszystkie z tamtego roku, w większości zostały wszystkie zrealizowane. Natomiast no, w tej chwili już mamy nowy budżet i nowe wyzwania. W tej chwili najwięcej czasu i w ogóle najbardziej poświęcamy inwestycjom związanym z gospodarką wodno-kanalizacyjną, a szczególnie zaopatrzeniem w wodę. No tak się składa, że rzeczywiście nasz cały teren, także w szczególności chyba też gmina Boniewo, jest rokrocznie dotykana skutkami suszy. Ta susza się pogłębia i zaczynaliśmy już odczuwać to właśnie w zaopatrzeniu w wodę. Wody nie brakowało dla naszych mieszkańców, ale były takie okresy, szczególnie latem, kiedy rzeczywiście ten pobór był tak duży, że rzeczywiście ocieraliśmy się o takie granice wytrzymałości naszych urządzeń. Stąd też podjęte decyzje już w tamtym roku, żeby rzeczywiście rozbudować cały ten system o kolejny zbiornik i to już się dzieje, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie już inwestycji na stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym, ale także kolejne dwie studnie głębinowe, tak żeby rzeczywiście tej wody mieć wręcz w nadmiarze na szczególnie te suche okresy. Tak się składa, że sucho mamy cały czas łącznie. Nawet ta zima nie była u nas zbyt śnieżna. Natomiast w tej chwili rzeczywiście wchodzimy już w taki okres, kiedy za moment będzie coraz cieplej i rzeczywiście tej wody będzie potrzeba jeszcze znacznie więcej. Więc tutaj też dobre wiadomości, bo udało się już jedną studnię praktycznie wykopać w Osieczu Małym, ale kolejna będzie kopana w Żurawicach. To robimy wszystko ze środków z KPO. Udało nam się pozyskać tak rzutem na taśmę 3,5 miliona złotych przez Urząd Marszałkowski. Natomiast te środki rzeczywiście pochodzą z tego dużego programu KPO dla Polski i cieszymy się, że też w części możemy wykorzystać te środki właśnie na te najważniejsze rzeczy. No i taki jeszcze dodatkowy element to jest wymiana wodomierzy na takie z odczytem już zdalnym, radiowym, tak żeby rzeczywiście było to wygodne dla naszych mieszkańców i także dla nas, bo w każdej chwili możemy podjechać i ten odczyt dokonać. To też się w ramach tych środków dzieje i już ostatnim, czwartym elementem to jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, takiej, która zaopatrzy w wodę i odbierze ścieki z naszych takich terenów mieszkalnych. Mamy taki dość ładny obiekt Orlik i za nim też nasze takie duży stadion i w tych okolicach są właśnie umiejscowione w pięknym terenie pod lasem działki i także w tym terenie będzie właśnie budowane 15 domków w ramach tak zwanego SIM-u, Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej, więc też zapraszam radiosłuchaczy, żeby się zainteresować w przyszłości naszą ofertą, zarówno w sprzedaży bardzo atrakcyjnych, pięknie położonych działek pod budownictwo jednorodzinne, ale także właśnie zamieszkaniem w tych nowych, pięknych domach, które będą powstawały już myślę w przyszłym roku w ramach Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej.
1: A jeżeli chodzi o inwestycje drogowe?
2: No jesteśmy w trakcie rozpisanych przetargów. Tak się w tym roku chyba pierwszy raz, odkąd pamiętam, zdarzyło, że nie udało się nam wejść na listę główną środków w Urzędzie Wojewódzkim, tylko jesteśmy na rezerwowym miejscu. Wiemy, że przez te wszystkie zamieszania związane z wojną w Iranie, wzrostem ceny ropy, to też troszkę te ceny przetargowe nie chcą spadać tak, jakby chciały samorządy. Stąd też no, te oszczędności za duże się nie pojawiają, ale tutaj mamy, no cały czas żywimy nadzieję, że uda nam się także z list rezerwowych wejść do głównej puli, zdobyć te środki z Narodowego Programu Budowy Dróg i żebyśmy mogli rzeczywiście kolejne drogi wybudować. U nas to będzie taka droga, która będzie łączyła jeszcze takie miejscowości, gdzie nie ma tej drogi twardej. W naszej gminie niewiele już jest takich miejsc, ale no jeszcze takie znaleźliśmy. To będzie droga między Otmianowem, Łąkami Markowymi, a Paruszewicami. I rzeczywiście ona też trochę przybliży mieszkańców w tamtym rejonie, chociażby do wyjazdu w stronę Włocławka, więc wydaje się, że to jest taka bardzo potrzebna droga. A kolejną drogę to w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, to będziemy takie 500 metrów realizować takiej drogi w miejscowości Grujec. No tutaj też liczymy, że po prostu prostu no, te ceny będą w miarę korzystne, chociaż mówię, no tu jesteśmy takimi już teraz bardziej spokojnymi optymistami, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że no jednak zmieniły się trochę warunki, w jakich biorą udział firmy. W każdym razie przetargi ogłoszone i będziemy je otwierać już 7 maja, więc myślę, że będziemy wiedzieć wtedy dokładnie, za jakie środki będziemy mogli to zrealizować. No myślę, że chwilę będziemy musieli poczekać właśnie z tą inwestycją główną, gdzie czekamy jeszcze na te, na decyzję, żeby inne samorządy też porobiły przetargi. Tu apel, żeby rzeczywiście te samorządy, które są na tych listach głównych, robiły jak najszybciej te przetargi, żeby inni mogli też skorzystać z tych środków.
1: Bardzo dziękuję
2: bardzo.
0: Gość Radia Hit.

0: Reklama. Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modułowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
3: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: I po reklamie.

0: Już za minut 4 wybije nam godzina 15, o 15 punktualnie, jak zawsze, wydanie wiadomości z kraju i ze świata. W tym wydaniu między innymi o tym, że dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoidza, ale nie ma powodów do niepokoju. Co więcej, po 15 wydaje naszych wiadomości lokalnych, dlatego zachęcam i zapraszam już teraz. Zostańcie razem z nami.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.

0: Punktualnie 15 czas na wiadomości.
1: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju.
2: Dorota Wardycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
3: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
3: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
3: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
1: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
5: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
6: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
5: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
1: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
7: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
1: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
8: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
1: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
9: To są wiadomości Radia Hit.
10: Wczoraj we Włocławku odbyły się wojewódzkie uroczyste obchody Dnia Strażaka.
11: No ważne, na naszych sztandarach jest wypisane Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka. Ani to praca, ani to służba, to już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem, pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, dobrze się z tym czuję, wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat.
10: Mówił Jarosław Herbowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
10: Już 7 maja scena Browaru B wypełni się energią, pasją i talentem podczas Fabryki Marzeń. Będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć program podsumowujący cały rok artystycznej pracy. To szczególny moment, w którym instruktorzy oraz uczestnicy zajęć, dzieci, młodzież i dorośli prezentują efekty swojej twórczości i zaangażowania. Na scenie zobaczymy zespoły taneczne, wokalne i gitarowe z klubów Zazamcze, Łęk i Stara Remiza, a także występ zespołu pieśni i tańca Kujawy. W tym roku dołączy również przystanek Kultura. Nie zabraknie mini wystawy, na której swoje plastyczne zdolności zaprezentuje sekcja artystyczna z klubu Łęk.
13: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
10: W czwartek, 30 kwietnia, odbyło się spotkanie otwarte z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim, poświęcone rewitalizacji zabytkowego basenu solankowego.
14: Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ koncepcję właściwie rewitalizacji basenów solankowych w Ciechocinku po raz pierwszy przedstawiamy tu w Ciechocinku. Owszem, taka prezentacja już miała miejsce podczas sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, ale czas na gospodarzy miejsca, czyli mieszkańców Ciechocinka. Mam nadzieję, że zostanie ona zaakceptowana. Wiem, jak bardzo jest oczekiwana ta inwestycja, bo przecież to już naście lat, odkąd to miejsce straszy. Chcemy pokazać je jeszcze takim, jakim jest dzisiaj, aby kiedy zaczniemy prace remontowe, już w przyszłości dbać o to miejsce, żeby nigdy nie musiało dojść do takich sytuacji, kiedy trzeba będzie wydatkować bardzo dużo pieniędzy publicznych, aby zrewitalizować coś, co mogłoby istnieć, gdyby w odpowiedni sposób zadbano kiedyś o to miejsce.
10: Mówił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
13: Radio Hit. Twoje źródło informacji.

0: Reklama. Czujesz ten zapach nowości? To nowoczesny Auto Aqua Park. 7 programów myjących, turbopiana, a do tego nowość, oprysk, felg i usuwanie insektów. Doskonała chemia, 6 stanowisk, 6 odkurzaczy, płatność kartą, fakturomat oraz program lojalnościowy. Auto Aqua Park. Błyskawiczna czystość. Włocławek, ulica Falbanka.
1: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121.
2: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
0: Zaproszenie na targi. Tu znajdziesz tysiące klientów w jeden weekend. Postaw na Zarzeczewo. To miejsce, gdzie bije serce kujawskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 45 dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo. Tu rośnie Twój zysk.
3: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
4: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
3: Marzysz o pracy z koniem?

0: zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
1: Gotujesz jak szef kuchni, technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
0: Kręci cię nowoczesna technologia, mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
1: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych.
0: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
1: Zespół szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
5: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
6: I po reklamie.

Dziś o poranku po raz kolejny zakręciliśmy naszą hitową maszyną przebojów, która wytypowała dwa utwory do muzycznej bitwy na fali Radia Hit. Przypomnijmy je sobie. Numero 1 Tora Tora.

0: Naprzeciw siebie stają dziś Tora Tora Tora od numero uno, czyli energiczny utwór utrzymany w stylu Italo Disco. Opiera się on na szybkim tempie, prostym rytmie i chwytliwym refrenie. Tekst nie jest rozbudowany, ale dobrze współgra z tanecznym charakterem piosenki. Całość ma imprezowy klimat i nastawiona jest głównie na zabawę. To przykład muzyki, w której najważniejsza jest energia i rytm. A po drugiej stronie How Do You Do od zespołu Roxette, czyli szybki, poprokowy utwór o lekkim i pozytywnym charakterze. Tekst opowiada o zauroczeniu i spontanicznej relacji między dwojgiem ludzi. Piosenka wyróżnia się żywym tempem i chwytliwym refrenem. Brzmienie jest typowe dla lat 90. z wyraźną energią i radiowym stylem. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu. I teraz, moi drodzy, pytanie do Was. Roxette czy numero uno? Tora, Tora, Tora, a może How Do You Do? Odpowiemy na nie oczywiście po 18 na fali Radia Hit, no ale zanim odpowiedź, to oczywiście to pytanie kierujemy do Was i zapraszamy Was do głosowania na naszym fanpage'u Radio Hit Włocławek, gdzie właśnie do godziny 18 pod postem dotyczącym muzycznej bitwy w dedykowanej ankiecie czekamy na Wasze głosy.
1: Muzyczna bitwa w Radio Hit.

0: Sponsorem Trafika jest Specpart, twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61, telefon 888 725 246.
1: Informacje dla kierowców.
2: 24 minuty po godzinie 15 to czas, żeby ponownie wyjechać na nasze regionalne drogi i sprawdzić ich stan. Zobaczymy, co się zmieniło w przeciągu tej godziny ostatniej, kiedy sobie o tych drogach rozmawialiśmy. Więc drodzy kierowcy, miejsca z większym natężeniem ruchu we Włocławku to na pewno będą okolice mostu, ponownie ulica Lipnowska, Grodzka, ale dużo większy korek jest w tym momencie na ulicy Wyszyńskiego oraz na Wienieckiej, Hutniczej, na Kapitulnej, na Brzeskiej również spory ruch, jak i też na Cygance. Jadąc dalej przez Włocławek, więcej aut na Wiejskiej, Kaliskiej, na Alei Kazimierza Wielkiego, tutaj podobnie jak godzinę temu, w jedną i w drugą stronę, tak naprawdę przy wjeździe na Tamy, jak i również przy skrzyżowaniu z Aleją Fryderyka Chopina i Aleją Królowej Jadwigi. Spory ruch również na skrzyżowaniu przy rondzie Wronia Okrzej, jak i również przy Placu Powstania Styczniowego. Jedziemy dalej, jeżeli chodzi o Aleksandrów Kujawski. Tutaj większe natężenie ruchu na ulicy Słowackiego, Wojska Polskiego, jak i również na Chopina, na Rutowicza oraz na ulicy Dworcowej. Sprawdźmy, co tam słychać jeszcze w Radziejowie. Tutaj podobnie jak godzinę temu skrzyżowanie Brzeska Franciszkańska oraz większy ruch na 1 maja. I jeszcze zerkniemy tutaj w stronę Lipna. Tutaj również podobnie jak godzinę temu większy ruch na 3 maja Wojska Polskiego na Wyszyńskiego, jak i również na ulicy Mickiewicza i Kościuszki. Zerknijmy sobie jeszcze na okolice wypadku na wysokości miejscowości Krzyżówki. Tutaj również dalej jest korek, także kierowcy, dalej prosimy Was tutaj o ostrożność, o zachowanie szczególnej ostrożności i o cierpliwość. Przypomnę jeszcze numer do nas, jeżeli na swojej drodze napotkacie na jakieś trudności, skontaktujcie się z nami 54 233 72 72. A my jeszcze raz życzymy Wam szerokości, ostrożności i cierpliwości na drodze.
0: Sponsorem Trafika jest Specpart, twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61, telefon 888 725 246.

0: Reklama. Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kontrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 109 768. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
4: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
5: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
6: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
8: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku. Od roślin ogrodowych przez podłoża aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
7: Od morza do Tat, w Mrówce to wszystko mam.
4: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej. Taras z naturalnych płyt kamiennych. Ogród dopracowany w każdym detalu. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
0: I po reklamie.

Na naszych zegarach 15.38. Ja tak przeglądam nasze muzyczne kalendarium i dziś 5 maja dokładnie 1988 roku na świat przyszła jedna z najbardziej charakterystycznych i poruszających głosów współczesnej muzyki, Adele. Brytyjska wokalistka od pierwszych dźwięków zachwyciła świat swoją dojrzałością emocjonalną i niezwykłą barwą głosu. Jej utwory takie jak Rolling in the Deep czy Someone Like You stały się hymnami złamanych serc i osobistymi historiami milionów słuchaczy na całym świecie. Zdobywczyni wielu nagród, w tym Grammy i Oscara, Adele udowodniła, że prawdziwe emocje i autentyczność zawsze znajdą drogę do odbiorców, niezależnie od trendów. Już teraz na naszej antenie 107.6 FM Adele z utworem Set Fire to the Rain. Posłuchajmy.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
2: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
1: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
2: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
1: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
2: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
1: A gdzie mogę ich znaleźć?
2: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482. Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
0: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami. Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sprzedaje, naprawia, pracami zachwyca. Pracownia złotnicza Marka Kacprowicza.
6: Aha!
5: Gotówką, na raty, wszystko kupić możesz. Fachowa obsługa w wyborze pomoże. Obrączki, pierścionki, zegarki, łańcuszki. Centrum Włocławka, ulica Kościuszki. Marka Kacprowicza, pracownia złotnicza. Jednych onieśmiela, innych znów zachwyca.
0: I po reklamie.

Za 4 minuty godzina 16, za nami sobie i wam utwór właśnie o takim tytule. Ja sobie i wam życzę udanego popołudnia, bo będę się z wami żegnać. Dziękuję już za dziś. Jeszcze raz wszystkiego dobrego do 16. Dziś grała dla was Ewa Burska, a po południu przywita się z wami już za chwilę Łukasz. O 16 też oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, także zachęcam, zostańcie tutaj na 107.6 FM.

0: Punktualnie 16 czas na wiadomości.
1: Posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wertycka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
2: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
3: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
2: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
3: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane, albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
2: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
4: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
2: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
4: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
2: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
1: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
5: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
1: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
6: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jakie jest ich dużo bardzo tutaj.
7: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
8: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
1: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
9: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
1: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie koni odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przewieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
10: Sponsorem pogody jest Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Salon Mebli i Dekoracji VOX, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium. Pogoda na fali Radia Hit.
1: Jutro na niebie więcej chmur, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Poza tym może padać przelotny deszcz, a na wschodzie i miejscami w centrum może również zagrzmieć. Na termometrach jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
10: Sponsorem pogody jest Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Salon Mebli i Dekoracji VOX, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.

0: najniższe ceny na rynku.
1: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Complex Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Complex Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Complex Car. Decyzja dziś. Pieniądze od ręki.
2: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Kocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby Klejp. Kostka brukowa Brook Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno pałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas

0: lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
1: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
2: I po reklamie.

A na zegarach już 18 minut po godzinie 16. Łukasz Leszczyński, witam bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na popołudniówkę z Radiem Hit. Dziś wtorek, 5 dzień maja 2026 roku. Za chwilę, za moment wyjedziemy na drogi w naszym regionie. Zostańcie razem z nami.

0: Smokey na antenie Radia Hit, a my już teraz wyjeżdżamy na drogi w naszym regionie.
1: Sponsorem audycji jest Tartak Topulka. Topulka 127, oferujący m.in. drewno budowlane, pellet. Tartaktopulka.pl.
2: Sponsorem Trafika jest Specpart, twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61, telefon 888 725 246.
3: Informacje dla kierowców.
0: Dwadzieścia sześć minut po 16:00. Cóż słychać na drogach w Lipnie? Tu chwilę poczekamy obecnie na Mickiewicza oraz na 3 maja. Co z Radziejowem? Tu na Objezdnej, też na Brzeskiej chwilę możemy poczekać. Aleksandrów Kujawski, tu tłoczno na Dworcowej Wojska Polskiego, też na ulicy Gabriela Narutowicza, na Juliusza Słowackiego też chwilę możemy poczekać. I na zakończenie naszego przeglądu dróg Włocławek i tu oczywiście więcej samochodów na ulicach Brzeskiej, na Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Moście Marszałka Rydza Śmigłego, na Lipnowskiej, na Grodzkiej też poczekamy chwilę. Więcej samochodów na Alei Kazimierza Wielkiego, tu szczególnie w stronę skrzyżowania z Aleją Fryderyka Chopina i Aleją Królowej Jadwigi. Cóż jeszcze we Włocławku? Między innymi Kruszyńska, Kaliska Wiejska czy Kapitulna. Wszystkich kierowców oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy szerokości, przyczepności. Jedźcie ostrożnie, drodzy kierowcy.
1: Sponsorem audycji jest Tartak Topulka. Topulka 127, oferujący m.in. drewno budowlane, pellet. Tartaktopulka.pl.
2: Sponsorem Trafika jest Specpart, twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61, telefon 888 725 246.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
3: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
2: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
3: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
2: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
3: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
2: A gdzie mogę ich znaleźć?
3: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509-414-481 lub 509-414-482.
4: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego w Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
5: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak łączyć tradycję z nowoczesnością.
6: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
5: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na Ciebie.
6: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie Twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa. Nauka i przyszłość w jednym.
5: Kręci Cię nowoczesna technologia, mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla Ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
6: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
5: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
6: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
7: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, Twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz, 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
8: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
9: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Agricola Hydraulika Siłowa oraz sklep dla rolnika.pl Lubień Kujawski, ulica 1 Maja 40A.
1: Przegląd portalu www.radiohit.net.pl.

0: zegarach już godzina 16.40, czas na przegląd naszego portalu radiohit.net.pl. Na nim oczywiście wiele informacji z naszego regionu, między innymi o nowych autobusach, które to będą jeździły po drogach województwa kujawsko-pomorskiego. Ta kolejna partia autobusów elektrycznych i 5 hybrydowych zasiliła tabor marszałkowskiej spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy. No i właśnie o tym przeczytacie na radiohit.net.pl. Również o dofinansowaniach dla klubów sportowych, które w naszym regionie działają. To również informacja z życia zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i wiele, wiele więcej tych informacji. Serdecznie zapraszamy, by nas odwiedzić na radiohit.net.pl, ale nie tylko tam, bo również na naszym Facebooku Radiohit Włocławek, tam również informacje z regionu, tam również fotogalerie z tego, co się dzieje, a przecież ten sezon imprez plenerowych, on się dopiero rozpoczyna, ta majówka to było dopiero preludium, za chwilę, za moment właśnie więcej tych wydarzeń będzie się odbywać, no i fotogalerie z wielu imprez też się na naszym Facebooku, ale i na stronie znajdą. Na naszym Facebooku również możliwość głosowania w dzisiejszej muzycznej bitwie jeszcze do 18. Te głosowanie trwa, więc zachęcamy cały czas. No i też co jakiś czas przeprowadzamy konkursy na Facebooku, więc warto też nas obserwować, aby być na bieżąco nie tylko z informacjami, ale i na przykład też z konkursami. No i tak swoim zwyczajem jeszcze pozdrawiam wszystkich słuchaczy online, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Dziękujemy, że wybieracie Radio Hit, właśnie biorąc je ze sobą, na przykład w podróże, te dalsze, te bliższe, poprzez swoje urządzenia mobilne. Dziękujemy Wam za to, ale dziękujemy też tym, którzy na stałe nas słuchają online, na przykład w innych miejscowościach, w innych też krajach, ba, na innych też kontynentach. Bardzo dziękujemy. No i polecamy się na przyszłość. Serdecznie zapraszam, radiohit.net.pl oraz nasz Facebook Radio Hit Włocławek. Tu kropka w naszym przeglądzie. Pod wcześniej wspomniane adresy ja serdecznie zapraszam. Godzina 16.43 już na radiowych, hitowych zegarach.
1: Przegląd portalu www.radiohit.net.pl.
2: Sponsorem audycji jest Agricola Hydraulika Siłowa oraz sklep dla rolnika.pl. Lubień Kujawski, ulica 1 Maja 40A.

0: Reklama.
1: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modłowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
4: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej Biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana na chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
5: Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
6: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w Lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po

2,5 minuty do godziny 17. O 17 oczywiście najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata, na które bardzo serdecznie zapraszam. Też serwis lokalny, ale po 17 audycja co, gdzie, kiedy. Musicie zostać razem z nami.

0: Minęła 17, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
1: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
3: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce z rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
1: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie, choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
4: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
5: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
1: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
6: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
1: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
7: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
8: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
7: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
1: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
9: To są wiadomości Radia Hit.
0: Czas na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Hit. Za nami sesja Rady Powiatu Włocławskiego. O najważniejszych punktach obrad mówi starosta Roman Gołębiewski.
10: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych. Wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawsk. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. W dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu.
9: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Zabytkowy zespół basenów solankowo-termalnych w Ciechocinku zostanie zrewitalizowany, zapowiada marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
11: Już niedługo, tak jak planujemy w przyszłym roku, rozpoczniemy tutaj prace modernizacyjne, budowlane. Chcemy najpierw przygotować dokumentację budowlaną, więc przetarg jeszcze w tym roku, a realizacja inwestycji, może ogłosimy przetarg budowlany w przyszłym roku. Mamy dość tempo wygórowane. Myślę, że damy radę, ponieważ opracowanie jest dość szczegółowe, oparte o wytyczne konserwatora zabytków, więc nie powinno być problemu z uzgodnieniami, a te są najtrudniejsze. Jak zwykle my mamy już je za sobą. Fundusze czekają zdeponowane w naszym regionalnym programie operacyjnym. No i oczywiście ta brakująca druga część w budżecie wybór.
12: Radio HIT. Twoje źródło informacji.
0: 8 maja ulicami Włocławka przejdzie Parada Szumana. Weźmie w niej udział 30 włocławskich placówek oświatowych reprezentujących swoim strojem kraje europejskie. Korowód parady wyruszy o godzinie 9.30 z Orlika przy Zespole Szkół Technicznych, przejdzie bulwarami w kierunku Starego Rynku. Korowód poprowadzą władze miasta Włocławek, orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych oraz uczniowie tej szkoły reprezentują Polskę. Zakończenie wydarzenia planuje się około godziny 11.30.
9: Radio HIT. Twoje źródło informacji. Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
13: Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgu-Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
0: No i sprawdzamy, co słychać w pogodzie we Włocławku oraz całym regionie. Na termometrach na razie 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie w naszym regionie na razie 1010 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością około 20 km na godzinę. Jakość powietrza na razie bardzo dobra.
14: Ale pogoda.
9: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 4...
14: Ale pogoda.
9: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.

0: Reklama. Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
1: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
2: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
4: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
5: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
4: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
5: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
3: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
4: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
6: Dołącz do nas!
3: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
7: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą.

0: Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest MDach Emil Baranowski, Zalesie 40, gmina Chodecz, który oferuje materiały budowlane, blachodachówki, ogrodzenia panelowe.
1: Kulturalna audycja w Radiu Hit.
2: Co?
1: Gdzie? Kiedy?
2: Jak co dzień o tej porze, czas na audycję Co, Gdzie, Kiedy. I zaczynamy od Boniewa, bo tu dziś odbyły się uroczystości związane ze świętem Konstytucji 3 maja. Więcej mówi wójt Marek Klimkiewicz.
3: Biegają się takie uroczystości i święto 3 maja Konstytucji, ale także i święto przecież i strażaków, także jest Dzień Mamy, no i 1 maja. Świąt majowych akurat w naszej tutaj społeczności, w Polsce, no wyjątkowo w maju jest dużo, ale to bardzo dobrze, bo to jest piękny miesiąc i to taki miesiąc maryjny. Także dobrze, że po prostu wszyscy możemy się cieszyć właśnie z tego bycia razem. Tworzymy tą właśnie wspólnotę i dzisiaj też tu jesteśmy razem, żeby wspólnie te wszystkie święta obchodzić.
2: Pielęgnowanie tradycji patriotycznych jest obowiązkiem starszych pokoleń, mówiła sekretarz gminy Boniewo, pani Anna Kozłowska.
4: Tak, oczywiście w Boniewie tradycyjnie zawsze co roku obchodzimy, świętujemy święta majowe. Jak zwykle rozpoczynamy tą mszą świętą celebrowaną przez naszego proboszcza Józefa Miłka. Oczywiście teraz będzie uroczysta akademia poświęcona właśnie świętom majowym. Na pewno będzie wzmianka też o Dniu Matki, bo już niebawem te święta. I dzieciaki zaprezentują oczywiście część artystyczną, jak zawsze, fajną, fajnie przygotowaną, a uczestniczą oczywiście wszystkie środowiska, bo wszystkie środowiska zostały zaproszone, czyli przedstawicieli mamy tutaj zrzeszeń, stowarzyszeń, ze poczty sztandarowe, ze wszystkich straży, mamy 3 jednostki na terenie gminy. Wszyscy chcemy po prostu wspólnie uczcić, przekazywać młodym pokoleniom, że tak należy się zachowywać. Po całej uroczystości przejdziemy na cmentarz, złożyć wiązanki kwiatów na grobach poległych za ojczyznę.
5: Czyli ta tradycja majowa w Boniewie wiecznie żywa.
4: Tak, wiecznie żywa i chcemy jak najbardziej, żeby no, nigdy nie umarła, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o ten duch patriotyczny, to musimy to przekazywać.
2: My do audycji Co, Gdzie, Kiedy powrócimy już za chwilę, za moment. Zostańcie razem z nami.
1: Kulturalna audycja w Radiu Hit.
2: Co?

0: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co? Gdzie? Kiedy?
1: No i po raz kolejny wracamy do audycji Co, Gdzie, Kiedy. Już 9 maja odbędzie się Ciechocińska Parada Majowa. Więcej o tym wydarzeniu mówi burmistrz Jarosław Jucewicz.
2: 9 maja, Parada Majowa, na której wystąpi Roxy Węgiel, Mezo i Xaxo, więc tak naprawdę przez cały okres ten już dobrej pogody w Ciechocinku co tydzień będzie się coś działo. Zapraszamy do Ciechocinka, tu cały czas coś się dzieje, dużo muzyki, kultury, kabaret, ale także konferencji, bo obchodzimy w tym roku 110 lat praw miejskich i 190 lat uzdrowiska. Będą także nowe imprezy, bo będzie dużo konferencji ciekawych, więc obserwujcie nas na naszych stronach, zawsze coś dla siebie znajdziecie, a jak nie, to spacerek, oglądanie dywanów, które za chwilę będziemy rozsadzać, więc zapraszamy, aby to śledzić na bieżąco.
1: Mówił burmistrz Ciechocinka, pan Jarosław Jucewicz. Do audycji Co, Gdzie, Kiedy wracamy już za moment. Zostańcie razem z nami.
0: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co?

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
4: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
3: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
4: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
3: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
4: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisty na wymiar już w 3 dni robocze.
3: A gdzie mogę ich znaleźć?
4: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482. Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
5: Da-da-la-la-ta-taki, fajne grają tam chłopaki, zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
6: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
7: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy. Druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
8: Majster, zrobisz mi dach?
9: Się dogadamy, to się zrobi.
8: Dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
9: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
10: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
11: I po reklamie.

0: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co? Gdzie? Kiedy?
1: I po raz kolejny czas powrócić do audycji Co, Gdzie, Kiedy, tym razem Włocławek. Mówiliśmy o wydarzeniach, które odbyły się dziś, które może w najbliższy weekend, ale za 2 lata we Włocławku odbędą się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, o czym dziś poinformował prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
2: 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles. To jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. To jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia, chociażby Kazimierska, która występuje, reprezentuje nasze państwo, nasz kraj, Włocławek, na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wektry Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wektry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie i samych działaczy, ale też wolontariuszy. I to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia.
1: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Do audycji Co, Gdzie, Kiedy wracamy już za chwilę, za moment.
0: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co? Gdzie?

0: Kulturalna audycja w Radiu Hit.
1: Co?
0: Gdzie? Kiedy?
1: No, a my wracamy do audycji Co, Gdzie, Kiedy. 17.48 już na naszych radiowych zegarach. Teraz informacja z Włocławka. Od 7 do 25 maja włocławianie, ale nie tylko, będą mogli podziwiać imponującą wystawę rzeźb w drewnie Ptaki Anny Richter. Będąc samoukiem, uwielbienie natury i ciekawość świata tworzą źródło inspiracji dla autorki. Las jest dla niej oazą spokoju i ukojeniem dla duszy. Na łonie natury Anna Richter dostrzega zaczarowane stworzenia, pisklęta, ptaki o dziwacznych wielkich dziobach, popękane skrzydła, które znajdują odzwierciedlenie w jej pracach. Ekspozycję znajdującą się w sali numer 6 Centrum Kultury Browar B będzie można zwiedzać od wtorku do piątku w godzinach od 11 do 18, także w soboty, z tym, że od 14 do 18, przy czym ostatnie wejście odbywa się o godzinie 17.30. Wstęp na oczywiście wystawę jest wolny. Będzie ona dostępna od 7 do 25 maja. Na zegarach 17.49. My do audycji Co, Gdzie, Kiedy jeszcze powrócimy. Zostańcie razem z nami.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

0: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co? Gdzie? Kiedy?
1: No i po raz ostatni wracamy do audycji Co, gdzie, kiedy i przeniesiemy się tym razem do Lipna, bo w lipnie już w najbliższy weekend wyjątkowe wydarzenie. Posłuchajmy zresztą.
2: Lipa MTB Maraton, piąta edycja. Już 9 maja, start o godzinie 11, PUK Arena w Lipnie. Sprawdź formę, podejmij wyzwanie, bądź na starcie. Zapisy na ststiming.pl.
1: I tym akcentem zakończymy to wydanie audycji Co, Gdzie, Kiedy. Bardzo dziękuję za uwagę, a następna audycja z tego cyklu już jutro o stałej porze, kilkanaście minut po godzinie 17. Więcej informacji z regionu też na naszym portalu radiohit.net.pl.
0: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Sponsorem audycji jest MDach Emil Baranowski, Zalesie 40, gmina Chodecz, który oferuje materiały budowlane, blachodachówki, ogrodzenia panelowe.

0: Na zegarach 18, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
2: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
3: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
2: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
1: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
4: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
1: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
5: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
1: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. dolarów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8. miejsce.

0: Reklama. Czujesz ten zapach nowości? To nowoczesny Auto Aqua Park. 7 programów myjących, turbopiana, a do tego nowość, oprysk felg i usuwanie insektów. Doskonała chemia, 6 stanowisk, 6 odkurzaczy, płatność kartą, fakturomat oraz program lojalnościowy. Auto Aqua Park. Błyskawiczna czystość. Włocławek, ulica Falbanka.
1: Bo miłość jest piękna.
2: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Sezon już tuż, tuż, a ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczy techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 4050. Z nami każdy sezon jest udany.
3: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
6: Pora na remont łazienki. Idę na zakupy. Buszuję po tysiącach metrów kwadratowych na taniapłytka.pl.
7: A ja wolę sklep stacjonarny. Nie ma to jak zobaczyć, dotknąć.
6: A który sklep wybierasz?
7: Ten sam.
6: Setki wzorów płytek dostępnych od ręki.
7: We Włocławku. Toruńska 147.
6: I na taniapłytka.pl.
0: I po reklamie.

0: Muzyczna bitwa w Radiu Hit.
1: I to już jest ten czas. To jest ten czas, by rozstrzygnąć naszą muzyczną bitwę. Ja teraz wchodzę na naszego Facebooka i sprawdzam jak ułożyły się wasze głosy. Przypomnijmy, że dziś nasza hitowa maszyna losująca wybrała dla was numer 1 Tora Tora Tora oraz Roxette How Do You Do. I miło mi jest poinformować, że dzisiejszą muzyczną bitwę wygrywa utwór Tora, Tora, Tora i już teraz ta piosenka na antenie Radia Hit.

0: to rozstrzygnięcie naszej muzycznej bitwy. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Nasza bitwa jeszcze powróci. Jutro po godzinie 7 hitowa maszyna losująca pójdzie w ruch. Wybierze dla Was kolejne dwa utwory, dwie piosenki, które będą walczyły o Wasze względy, o Wasze głosy. No i głosowanie oczywiście do godziny 18. Dziś numer 1 Tora.
1: Muzyczna bitwa w Radiu Hit.
0: Tyle o muzycznej bitwie. Za chwilę, za moment kolejna część naszej popołudniówki, czyli godzina 18.40 i gość Radia Hit. Dziś naszym gościem jest wójt gminy Boniewo, pan Marek Klimkiewicz. Porozmawiamy między innymi o inwestycjach realizowanych na terenie gminy. Do wysłuchania tejże rozmowy bardzo serdecznie zapraszam. Zostańcie razem z nami.

0: Reklama. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
2: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
3: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe. Lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt. Sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców. Okazji.
4: Zapraszamy do firmy Auto Kurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Auto Kurek. Zadzwoń 600 600 382. Auto Kurek. Skup i kasacja aut.
0: I po reklamie.

0: gość Radia Hit.
1: Dzień dobry, dziś w naszym studiu wójt gminy Boniewo, Marek Klimkiewicz.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Może zaczniemy od inwestycji na ten rok bieżący. Co udało się zrealizować już do tej pory i co jeszcze będzie realizowane?
2: No w tej chwili jesteśmy może bardziej w trakcie realizacji. Oczywiście no, niektóre inwestycje, oczywiście wszystkie z tamtego roku, w większości zostały wszystkie zrealizowane. Natomiast no, w tej chwili już mamy nowy budżet i nowe wyzwania. W tej chwili najwięcej czasu i w ogóle najbardziej poświęcamy inwestycjom związanym z gospodarką wodno-kanalizacyjną, a szczególnie z zaopatrzeniem w wodę. No tak się składa, że rzeczywiście nasz cały teren, także w szczególności chyba też gmina Boniewo, jest rokrocznie dotykana skutkami suszy. Ta susza się pogłębia i zaczynaliśmy już odczuwać to właśnie w zaopatrzeniu w wodę. Wody nie brakowało dla naszych mieszkańców, ale były takie okresy, szczególnie latem, kiedy rzeczywiście ten pobór był tak duży, że rzeczywiście ocieraliśmy się o takie granice wytrzymałości naszych urządzeń. Stąd też podjęte decyzje już w tamtym roku, żeby rzeczywiście rozbudować cały ten system o kolejny zbiornik i to już się dzieje, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie już inwestycji na stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym, ale także kolejne dwie studnie głębinowe, tak żeby rzeczywiście tej wody mieć wręcz w nadmiarze na szczególnie te suche okresy. Tak się składa, że sucho mamy cały czas łącznie. Nawet ta zima nie była u nas zbyt śnieżna. Natomiast w tej chwili rzeczywiście wchodzimy już w taki okres, kiedy za moment będzie coraz cieplej i rzeczywiście tej wody będzie potrzeba jeszcze znacznie więcej. Więc tutaj też dobre wiadomości, bo udało się już jedną studnię praktycznie wykopać w Osieczu Małym, ale kolejna będzie kopana w Żurawicach. To robimy wszystko ze środków z KPO. Udało nam się pozyskać tak rzutem na taśmę 3,5 miliona złotych przez Urząd Marszałkowski. Natomiast te środki rzeczywiście pochodzą z tego dużego programu KPO dla Polski i cieszymy się, że też w części możemy wykorzystać te środki właśnie na te najważniejsze rzeczy. No i taki jeszcze dodatkowy element to jest wymiana wodomierzy na takie z odczytem już zdalnym, radiowym, tak żeby rzeczywiście było to wygodne dla naszych mieszkańców i także dla nas, bo w każdej chwili możemy podjechać i ten odczyt dokonać. To też się w ramach tych środków dzieje i już ostatnim, czwartym elementem to jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, takiej, która zaopatrzy w wodę i odbierze ścieki z naszych takich terenów mieszkalnych. Mamy taki dość ładny obiekt Orlik i za nim też nasze takie duży stadion i w tych okolicach są właśnie umiejscowione w pięknym terenie pod lasem działki i także w tym terenie będzie właśnie budowane 15 domków w ramach tak zwanego SIM-u, Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej, więc też zapraszam radiosłuchaczy, żeby się zainteresować w przyszłości naszą ofertą, zarówno w sprzedaży bardzo atrakcyjnych, pięknie położonych działek pod budownictwo jednorodzinne, ale także właśnie zamieszkaniem w tych nowych, pięknych domach, które będą powstawały już myślę w przyszłym roku w ramach Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej.
1: A jeżeli chodzi o inwestycje drogowe?
2: No jesteśmy w trakcie rozpisanych przetargów. Tak się w tym roku chyba pierwszy raz, odkąd pamiętam, zdarzyło, że nie udało się nam wejść na listę główną środków w Urzędzie Wojewódzkim, tylko jesteśmy na rezerwowym miejscu. Wiemy, że przez te wszystkie zamieszania związane z wojną w Iranie, wzrostem ceny ropy, to też troszkę te ceny przetargowe nie chcą spadać tak, jakby chciały samorządy. Stąd też no, te oszczędności za dużo się nie pojawiają, ale tutaj mamy, no cały czas żywimy nadzieję, że uda nam się także z list rezerwowych wejść do głównej puli, zdobyć te środki z Narodowego Programu Budowy Dróg i żebyśmy mogli rzeczywiście kolejne drogi wybudować. U nas to będzie taka droga, która będzie łączyła jeszcze takie miejscowości, gdzie nie ma tej drogi twardej. W naszej gminie niewiele już jest takich miejsc, ale no jeszcze takie znaleźliśmy. To będzie droga między Otmianowem, Łąkami Markowymi, a Paruszewicami. I rzeczywiście ona też trochę przybliży mieszkańców w tamtym rejonie, chociażby do wyjazdu w stronę Wocławka, więc wydaje się, że to jest taka bardzo potrzebna droga. A kolejną drogę to w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, to będziemy takie 500 metrów realizować takiej drogi w miejscowości Grujec. No tutaj też liczymy, że po prostu no, te ceny będą w miarę korzystne, chociaż mówię, no tu jesteśmy takimi już teraz bardziej spokojnymi optymistami, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że no jednak zmieniły się trochę warunki, w jakich biorą udział firmy. W każdym razie przetargi ogłoszone i będziemy je otwierać już 7 maja, więc myślę, że będziemy wiedzieć już wtedy dokładnie, za jakie środki będziemy mogli to zrealizować. No myślę, że chwilę będziemy musieli poczekać właśnie z tą inwestycją główną, gdzie czekamy jeszcze na decyzję, żeby inne samorządy też porobiły przetargi. Tu apel, żeby rzeczywiście te samorządy, które są na tych listach głównych, robiły jak najszybciej te przetargi, żeby inni mogli też skorzystać z tych środków.
1: Bardzo dziękuję
2: bardzo.
0: Gość Radia Hit.

0: Najniższe ceny na rynku.
1: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Kocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Brook Body Camel. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
8: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
9: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
10: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
11: I po reklamie.

Perfekt i każdy oddech twój na antenie Radia Hit za 3 minuty. Godzina 19, o 19 wiadomości z kraju i ze świata. Ostatni dziś serwis lokalny. Zostańcie razem z nami.

0: Minęła 19, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
2: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
3: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
4: W sumie widzę, że humory macie.
5: No, a co mam płakać?
3: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
6: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i to na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
1: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
7: To są wiadomości Radia Hit.
8: Już 9 maja w Ciechocinku w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym odbędzie się majowe granie. Więcej mówi burmistrz Jarosław Jucewicz.
9: 9 maja, parada majowa, na której wystąpi Roxy Węgiel, Mezo i Xaxo, więc tak naprawdę przez cały okres ten już dobrej pogody w Ciechocinku co tydzień będzie się coś działo. Zapraszamy do Ciechocinka, tu cały czas coś się dzieje, dużo muzyki, kultury, kabaretu, ale także konferencji, bo obchodzimy w tym roku 110 lat praw miejskich i 190 lat uzdrowiska. Będą także nowe imprezy, bo będzie dużo konferencji ciekawych, więc obserwujcie nas na naszych stronach. Zawsze coś dla siebie znajdziecie, a jak nie, to spacerek, oglądanie dywanów, które za chwilę będziemy rozsadzać, więc zapraszamy, aby to śledzić na bieżąco.
7: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
8: Gmina Boniewo inwestuje w tym roku w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Więcej mówi wójt Marek Klimkiewicz.
10: No w tej chwili jesteśmy może bardziej w trakcie realizacji. Oczywiście no, niektóre inwestycje, oczywiście wszystkie z tamtego roku, w większości zostały wszystkie zrealizowane. Natomiast no, w tej chwili już mamy nowy budżet i nowe wyzwania. W tej chwili najwięcej czasu i w ogóle najbardziej poświęcamy inwestycjom związanym z gospodarką wodno kanalizacyjną, a szczególnie zaopatrzeniem w wodę. No tak się składa, że rzeczywiście aż cały teren, także w szczególności chyba też gmina Boniewo, jest rokrocznie dotykana skutkami suszy. Ta susza się pogłębia i zaczynaliśmy już odczuwać to właśnie w zaopatrzeniu w wodę. Wody nie brakowało dla naszych mieszkańców, ale były takie okresy, szczególnie latem, kiedy rzeczywiście ten pobór był tak duży, że rzeczywiście ocieraliśmy się o takie granice wytrzymałości naszych urządzeń.
11: Radio Hit. Słuchasz i wiesz.
8: Szkoły z Włocławka dołączyły do 5. edycji ogólnopolskiego programu Edukacja z Wojskiem, realizowanego wspólnie przez Resort Edukacji i Obrony. W inauguracji przedsięwzięcia uczestniczyli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Barbara Nowacka. Program ma na celu przygotowanie uczniów do reagowania w sytuacjach kryzysowych, zwiększenie ich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z ochroną ludności. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in. zasady alarmowania, ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy oraz podstawy bezpieczeństwa cyfrowego. Do tegorocznej edycji zgłosiło się prawie 3000 placówek z całej Polski, w tym szkoły z Włocławka. Zespół szkół nr 8, szkoła podstawowa nr 10, szkoła podstawowa nr 20, szkoła podstawowa nr 23, trzecie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej, zespół szkół chemicznych oraz zespół szkół ekonomicznych.
7: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
12: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
0: No i znów rzut oka na pogodę na termometrach. Na razie 20 stopni Celsjusza, ciśnienie we Włocławku 1010 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością około 20 km na godzinę. Jakość powietrza w regionie na razie bardzo dobra.

Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.

0: Reklama. Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
1: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt Twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
0: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
3: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
4: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
0: I po reklamie.

Robbie Williams i Advertising Space w Radiu Hit, 18 minut po 19. Sprawdźmy nasze muzyczne kalendarium. Cóż w nim zapisano? Jakie daty, jakie rocznice? Otóż 5 maja 1988 roku urodziła się Adele, wokalistka, autorka tekstów, wszystkiego najpiękniejszego dla tej artystki. No i już teraz coś z jej repertuaru w Radio Hit.

Adele, to z racji urodzin wokalistki. 22 minuty po godzinie 19. Teraz informacja z Włocławka. Otóż spółka Baza, która jest operatorem systemu roweru miejskiego, uruchomiła kolejne stacje. Mieszkańcy Włocławka mogą zaparkować w rowery w następujących lokalizacjach. To nowe: Płocka, Nępec, ulica Lipnowska, granice miasta, Aleja Chopina, ulica Cicha, na okolicach skrzyżowania Wienieckiej z Budowlanych, w okolicach skrzyżowań też Bauera, też Alei, na ulicy Bauera, w okolicy Centrum Handlowego, na ulicy Wiejskiej przy Szkole Muzycznej, Dębowa, pętla autobusowa Wiata, Aleja Jana Pawła II Szkolna i Aleja Jana Pawła II Skatepark. Właśnie w tych okolicach zlokalizowane są nowe punkty dla włowerów, a włower cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Tak ostatnio spacerując po Włocławku, wszędzie dosłownie są właśnie włocławianie na włowerach, więc ta informacja też być może będzie dla wielu przydatna. 24 minuty po godzinie 9 już na 19. 24 minuty już po godzinie 19 na zegarach, a w Radiu Hit już teraz Urszula i Rysa na szkle.

0: Reklama.
1: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś. Pieniądze od ręki.
4: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się twoja przyszłość.
5: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
6: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
5: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
6: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
4: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
5: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
7: Dołącz do nas!
4: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
8: Gdy wszystko budzi się do życia, w Black Red White rozkwitają najlepsze okazje. Setki mebli i dodatków nawet 55% taniej. W 10 lekkich ratach 0%. Tylko do 26 kwietnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazje, zanim znikną.
9: Szanowni Włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
0: I po reklamie.

0: Gramy hit za hitem w Radiu Hit.
1: Pożar lasu pod Biłgorajem, z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu, jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
2: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osuchami zablokowana.
1: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
3: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
4: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
5: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
3: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
6: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
3: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
1: Sport, Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
7: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
8: I feel the energy.
7: Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
1: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
1: Nad morzem i na Kaszubach jutro tylko 8 stopni, na północy 10, w centrum około 23, na południowym wschodzie 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, na południowym zachodzie...

0: tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów w Wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
1: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać przegrat? No to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w potarganej chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
5: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy Nowym Centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
0: I po reklamie.

0: Czy ty lubisz to, co ja? Tylko Radio Hit, muzykę wszechczasów dla ciebie gra. 107 i 6 FM.
1: W twoich

No, Luca Rossi, wolny jak wiatr, 22 minuty po 20 już na zegarach, dziś w kalendarzu, wtorek, 5 dzień maja 2026 roku. Do grona solenizantów należą dziś, uwaga, uwaga, Irena, Waldemar, Gotthard, ale też Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. Wszystkiego najlepszego, najserdeczniejszego dla solenizantów, jubilatów i dla wszystkich, którzy dziś świętują, przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. W kalendarzu świąt nietypowych, między innymi Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu czy Dzień Europy. Wracamy do naszego wieczornego już grania Kaoma w Radiu Hit i Lambada.

0: Reklama.
1: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
1: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
2: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
1: Kręci cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
2: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
1: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
2: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Bo miłość jest piękna.
5: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
6: Teatralna lokal taki, fajne grają tam chłopaki. Zawsze mili, uśmiechnięci, lecz niestety już zajęci.
7: Gdzie najlepiej spędzić czas? W Ciechocinku, w Teatralnej. Tylko w Teatralnej najlepsze dancingi i fajfy. Gwarantowana super zabawa przy najlepszych zespołach muzycznych. Restauracja Teatralna w Ciechocinku zaprasza na smaczne i tanie obiady. Restauracja Teatralna, czynna do 24:00. Codziennie zapraszamy na wieczorki taneczne. Zapamiętaj adres. Ciechocinek, ulica Kopernika 2 w prawym skrzydle dworca PKP.
0: I po reklamie.

Wings of Love na antenie Radio Hit. Za 22 minuty będzie 21. W naszej bramce z pozdrowieniami pojawiła się wiadomość dla Dareczka, który teraz majsterkuje w garażu. Dobrej pracy życzy żona Iwona. No to powodzenia oczywiście. I tu jeszcze prośba muzyczna Playboys Bahamy, może Miami. Oczywiście ten utwór za chwilę, za moment na antenie Radia Hit się pojawi. I kolejny SMS to tylko prośba Bobby Najpiękniejsze Oczy. No i ta prośba też za chwilę zostanie spełniona. Wracamy do wieczornego grania Playboys Bahamy, może Miami.

Bobby najpiękniejsze oczy za 14 minut, godzina 21. W naszej bramce kolejne wiadomości. Witaj Łukaszu, proszę, Jantar, tyle słońca, pozdrawiam Basia, Basiu również pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i już teraz właśnie ta artystka na antenie Radia Hit.

Blue Café i Espanio na antenie Radia Hit za 4 minuty, godzina 21. O 21.00 kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Po 21.00 startuje też kącik Samotnych Serc. I kolejna wiadomość w naszej bramce. Proszę o piosenki Gwiazda, Akcent i Plastikowa Biedronka. Dziękuję, pozdrawiam. Coś na pewno wybierzemy właśnie z tych wcześniej wspomnianych propozycji. O, Akcent i Gwiazda już teraz na naszej antenie. Za chwilę, za moment, kącik Samotnych Serc. Zostańcie razem z nami.

0: Kolejne dziś rosyjskie uderzenie, tym razem w Zaporoże są zabici. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut. Pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę dane od Intercity. Marcin Krzemiński. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Przypomnę, że dziś doszło też do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją osób niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz stosowania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
3: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
0: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy. Wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.

Wysyłając SMS do kącika samotnych serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swojej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.

czterogodzinnej przerwie do kącika samotnych serc, do naszej randki z radiem HIT i czas na pierwsze dziś anonse. Kawaler, lat 57, nie mam nałogów, poznam panią do stałego związku, dajmy sobie szansę na miłość w maju. Numer 510-299-270-510-299-720. Kolejna wiadomość, wolny 44-latek pozna panią, numer 888-957-957-888-957-958. Witam, poznam kobietę do 55 lat, do stałego związku, numer 720 kawaler, 41 lat, pozna kobietę do stałego związku w podobnym wieku, numer kontaktowy 697-182-419. Zachęcamy do dalszej aktywności. Wszystkie samotne serca. 73601 to numer do naszej SMS-owej bramki. Jeżeli chcecie kogoś poznać, jeżeli poszukujecie miłości, piszcie śmiało. 73601. Na początku w treści SMS-a pamiętajcie oczywiście o dwóch słowach. Hit para, hit para pod 73601. Za wszystkich uczestników naszej randki oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki. Życzymy powodzenia, a tym być może niezdecydowanym odwagi.

Wysyłając SMS do kącika Samotnych Serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.

Na zegarach już 27 minut po 21. Wracamy do kącika samotnych serc. Witam, mam na imię Marcin, 45 lat, wysoki, przystojny, rozwiedziony, stała praca, niezależny finansowo, mobilny, własne mieszkanie, nie posiadam nałogów, mieszkam w Lipnie, poznam kobietę bez nałogów do 40 lat z okolic Lipna, Czerniakowa, Włocławka, dziecko nie jest przeszkodą, proszę o odpowiedź. Panią pytającym, ile zarabiam itd. z góry. Dziękuję. Numer 666 201 163 666 201 163. Kolejna wiadomość. Facet szuka koleżanki do pogadania. Numer 693 107 175 693 107 175. Kolejna wiadomość. Poznam kobietę z Włocławka od 30 do 45 lat. Numer 782 319 391 782 319 391 i zachęcam do dalszej aktywności. Wszystkie samotne serca 73 601 na początku w treści SMS-a. Pamiętajcie oczywiście, by umieścić dwa słowa: hit para, hit para pod 73 601.

Wysyłając SMS do kącika Samotnych Serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swojej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.

No i wracamy do kącika samotnych serc, do naszej randki z Radiem Hit. Czas na kolejne wasze wiadomości, czas na kolejne wasze anonse, które cały czas do nas przychodzą. No i kolejna wiadomość. Michał, 39 lat, kawaler, brunet, szczupły. Mieszkam we Włocławku, jestem obecnie na rencie, ale obecnie pracuję w szkole. Kobieta, poznam kobietę na lepiej. Najlepiej by była pracująca, poznam szczupłą, sympatyczną, miłą od 26 do 48 lat z Włocławka, Torunia, Bydgoszczy. Stały związek, proszę o telefony, SMS-y. Panią, która lubi muzykę, kino, spacery, sport, kawę, podróże, teatr, gotować, o długich włosach, tylko poważne oferty. Numer 667 851 990 667 851 990. Witam, ja Dawid, 31 lat, z okolic Lipna, szukam dziewczyny do stałego związku, czekam na wiadomości. Numer 665 674 889 665 674 889. Kwadrans, tylko niecały kwadrans, nawet do 22:00, właśnie przez ten czas czekam na wasze wiadomości, na wasze ogłoszenia, na wasze anonsy. 73601 hit para na początku w treści wiadomości.

0: Na zegarach 2,5 minuty do godziny 22:00. No i wracamy po raz ostatni dziś do kącika samotnych serc, do naszej randki z Radiem Hit i czas na ostatni dziś anonsy. Mam 57 lat, mieszkam z Kępę, Sierpc, odpiszę na SMS numer 695-037-794-795-031-794. Kolejna wiadomość. Poznam dziewczynę do stałego związku do 40 lat, myślącą poważnie o życiu. Włocławek, okolice, numer 731-032-996. No i jeszcze sprawdźmy, jeszcze jedna wiadomość się pojawiła. Poznam pana, tylko poważne oferty, wiek od 46 do 56 lat, stanu wolnego 530-187-937. No i odświeżmy, sprawdźmy, czy to była ostatnia wiadomość, jeżeli chodzi o dzisiejszy kącik samotnych serc, jeżeli chodzi o naszą randkę z Radiem Hit. Patrzę, patrzę, niech komputer zadziała, niech wszystko odświeży, sprawdzamy teraz i komputer mi mówi, że to wszystko na dziś, panie Łukaszu, więc ja wam mówię, że to wszystko na dziś. Ja bardzo dziękuję, że byliście razem ze mną. Był z wami Łukasz Leszczyński. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Przede wszystkim, moi drodzy, trzymajcie się bezpiecznie. Do usłyszenia, cześć, do widzenia. A na zegarach już 22. Tak, to już jest 22. Czas na wiadomości. Ostatnie dziś wiadomości z kraju i ze świata.
1: Umowa pożyczkowa dla Polski w ramach SAFE zatwierdzona. Ofiary w ukraińskim Dnieprze po kolejnym dziś rosyjskim ataku. Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej i minister finansów Andrzej Domański. Jak wcześniej informowała polska agencja prasowa, Polska była pierwszym krajem, którego umowę zatwierdziła Komisja Europejska. Kolejny dziś rosyjski atak na ukraińskie miasto. W Dnieprze na środkowym wschodzie kraju zabite zostały 4 osoby, a 16 doznało obrażeń. Władze przed rozejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć najbliższej nocy. Dziś tyle, że wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a 5 kolejnych zostało rannych. Podczas z kolei ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób, poszkodowanych jest 20. Przenosimy się za ocean. 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Teksasie w centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy miasta Carrollton. Sprawca ataku został zatrzymany po krótkim pościgu. Według wstępnych ustaleń policji nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary ataku znały napastnika i prawdopodobnie miały z nim kontakty biznesowe. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
2: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
3: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
1: Tematem zajął się Bartosz Kądziołka. Jutro trzeci dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
4: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
5: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, to słuchanie, to jest najłatwiejsze, co?
1: O 9 rano maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

Radio Hit to radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

Czy ty lubisz to, co ja? Tylko Radio Hit. Muzykę wszechczasów dla ciebie gra. 107 i 6 FM.

Radio Hit 107 i 6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107 i 6 FM.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.